podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

na świecie zawiórł.

0: panu młodym chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzieciaki, obdarte i brudne, biegające po ulicach Rzymu z krzykiem i wyzwiskami, nieszczędzące sobie przemocy. Tyle osób przed nim widziało takie obrazki. Niektórzy reagowali na nie wzburzeniem, inni współczuciem. Ale dopiero on, widząc to właśnie, zaczął działać. Wstał zatem i rozpoczął przygotowanie miejsca, w którym te wszystkie uliczne łobuzy zostaną przemienione i na powrót przywrócone społeczeństwu. I nie, wcale nie chodziło mu o specjalistyczne więzienie dla nieletnich czy o dom poprawczy. Święty Józef Kalasanty miał dużo lepszy pomysł na to, co zrobić z tymi dziećmi, by dokonała się w nich pożądana zmiana. Oto na Zatybrzu w 1597 roku zakłada pierwszą ludową i bezpłatną szkołę w Europie. Wychodzi bowiem z założenia, że tym, co rzeczywiście może przemienić człowieka, jest wiedza przekazywana mu z miłością. Zaś takie właśnie wychowywanie oznacza w istocie dawanie życia wiecznego, obiecanego przez Chrystusa. To szczytne ideały. I nic a nic się nie zestarzały pomimo 400 lat, które dzielą nas od człowieka, który jako pierwszy nadał im formalny kształt powszechnej szkoły. Ale święty Józef Kalasanty odkrył także i jeszcze jedną, istotną prawidłowość nieodłącznie związaną z edukacją. Otóż nie da się jej realizować w pojedynkę i dorywczo. I dlatego oprócz zainicjowania powszechnego nauczania powołał także do życia PR-ów. Zgromadzenie, które charyzmatowi wychowywania dzieci wierne jest aż do dzisiaj.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobry dzień.
3: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czasem tak bardzo chcemy się podobać, że zamiast dbać o to, kim jesteśmy, skupiamy się na tym, na kogo chcielibyśmy wyglądać. Zapominamy, że nie warto dbać o dobre wrażenie. Ono naturalnie stanie się odbiciem wnętrza. Gdy dbamy o spójność myśli ze słowami, a słów i wyznawanej wiary z zachowaniem, gdy dbamy o intencje naszych działań i cierpliwie pracujemy nad sobą, to wszystko samo będzie z nas promieniować, a my będziemy zachwycać innych autentycznością. Czy jest taka rzecz w moim

0: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziś mamy wtorek, 25 sierpnia, właśnie minęła siódma.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Prezydent Poznania wręczył nominację nowym dyrektorom placówek oświatowych. Kolejna kradzież prądu na osiedlu maltańskim. W Swarzędzu powstanie długo wyczekiwany tunel. Choć uczniowie mają jeszcze ostatnie dni wakacji, dyrektorzy placówek oświatowych pracują już intensywnie, by powitać ich 1 września. Wczoraj odebrali z rąk prezydenta Poznania akty powierzenia stanowisk. Łącznie nominacje otrzymało 57 dyrektorów, którzy pokierują przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, specjalnymi oraz zespołami szkół. Dyrektorka przedszkola nr 8 Ewa Knechała przyznaje, że wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym jest sporo.
3: Ta kadencja jakieś wyzwania tutaj przed nami stawia, natomiast to doświadczenie mogę spożytkować w tej chwili w dalszym, powiedzmy teraz, prowadzeniu tego przedszkola. No, wyzwania są, bo jest nowy kompas jutra, tak naprawdę jest podstawa programowa.
2: Prezydent Jacek Jaśkowiak przekonuje jednak, że Poznań jest przygotowany na rozpoczęcie roku szkolnego.
4: To jest ciągła praca. Robimy to. Te koszty edukacji rosną. Mamy też problem demograficzny. Natomiast jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uważamy, że to wszystko dzisiaj, co podlega prezydentowi Dierechowi, że to będzie zrobione w sposób dobry.
2: Według danych z ubiegłego roku w poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się około 110 tysięcy osób, a do przedszkoli uczęszcza ponad

0: Enea powiadomiła prokuraturę o kradzieży prądu na osiedlu maltańskim. Proceder wyszedł na jaw podczas niedawnej eksmisji jednego z lokatorów. Dostawca energii podkreśla, że to nie pierwszy taki incydent w ostatnich latach. Teren osiedla jest stale monitorowany, a każdy wykryty przypadek nielegalnego poboru prądu kończy się wnioskiem do organów ścigania. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Tymczasem o samym osiedlu maltańskim wciąż jest głośno. Teren należący pierwotnie do kościoła na początku roku został sprzedany deweloperowi. Zmiany właścicielskie wiążą się z nakazami opuszczenia domów. Już w przyszłym tygodniu planowana jest tam kolejna eksmisja.
1: Informacje z regionu.
0: Coraz bliżej do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w Swarzędzu. Gmina ogłosiła przetarg na budowę tunelu między ulicami Tabaki i Tysiąclecia. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: O konieczności budowy tunelu w tym miejscu mówiło się już od lat. W 2020 roku burmistrz Swarzędza podpisał umowę na opracowanie dokumentacji inwestycji. Cały proces potrwał jednak znacznie dłużej niż początkowo planowano. Powodem były m.in. uzgodnienia z właścicielami gruntów i Polskimi Kolejami Państwowymi, a także odwołania dotyczące wydawanych decyzji. Teraz gmina szuka wykonawcy. Po jego wyłonieniu i podpisaniu umowy tunel wraz z rondem powinien powstać w ciągu niespełna 2 lat. To rozwiązanie będzie szczególnie ważne dla mieszkańców południowej części gminy, oddzielonej od pozostałych terenów torami kolejowymi. Inwestycja ma kosztować około 68 milionów złotych i będzie największą w historii gminy. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
0: To dla nas wielka strata, mówi po śmierci generała Mirosława Różańskiego przewodniczący klubu parlamentarnego Nowa Polska Centrum Grzegorz Fedorowicz. Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych w latach 2015-2017, a od 3 lat senatorem trzeciej drogi. Będę wspominał go jako dobrego człowieka i dobrego senatora, powiedział Grzegorz Fedorowicz.
3: Wszystkim wspaniałego żołnierza, generała, który mu zawsze armia, wojsko, obronność zawsze leżała na sercu. Był przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej i myślę, że to będzie bardzo trudne, aby ktoś zastąpił go.
0: Mirosław Różański od kilku lat cierpiał na nowotwór krwi. W ostatnich miesiącach musiał wycofać się z aktywności politycznej z powodu choroby. Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do Senatu wybrano go z okręgu obejmującego powiaty Krośnieński, Świebodziński, Zielonogórski i Zieloną Górę. Miał 63 lata.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Dobra wiadomość, dziś zapowiada się zdecydowanie bardziej pogodny dzień niż wczoraj. Poranne niebo jest bezchmurne, wystarczy spojrzeć w górę i takie pozostanie aż do momentu zachodu słońca. Będzie też cieplej, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, choć o tej porze jest jeszcze bardzo rześko, tylko 12 stopni. Ciśnienie nadal jest wysokie, 1019 hektopaskali.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel, witam was bardzo serdecznie i gorąco w ten piękny, słoneczny dzień w naszym programie dzisiaj. Jak zwykle wiele atrakcji, za parę minut zapraszam na kalendarium, a muzycznie tę godzinę przywitamy razem z Teddy Swimsem.

0: Tytuł tej piosenki to The Door, czyli drzwi. Otwórzmy je zatem i zobaczmy, co się za nimi kryje. O tej porze to tylko i wyłącznie możemy zerwać parę kartek z kalendarza, czyli za drzwiami mamy ten kalendarz z karteczkami, które będziemy zrywać, a zerwiemy ich parę, proszę bardzo.
1: Kartka z kalendarza.
0: Pierwszą kartkę z kalendarza zrywamy z datą 25 sierpnia 1591. Wtedy to na Redzie Portu Gdańskiego zatonął statek, na pokładzie którego znajdował się m.in. włoski humanista, bibliofil i podróżnik Jan Bernardo Bonifacio. W wyniku obrażeń doznanych w czasie katastrofy ów podróżnik stracił wzrok i pozostał do śmierci w Gdańsku. Dokładnie 427 lat temu wydano drukiem Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. W roku 1851 rozpoczął działalność zakład karny w Raciborzu. Jest to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi bądź upośledzonych umysłowo. 96 lat temu utworzono drugi rząd Józefa Piłsudskiego. W roku 1942 podczas likwidacji getta w Bereżnem na Wołyniu oddziały niemieckie i ukraińskie rozstrzelały prawie 4 tysiące Żydów. 43 lata temu w Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie wicepremiera Mieczysława Rakowskiego z pracownikami, wśród których był Lech Wałęsa, późniejszy prezydent Polski. 26 lat temu padł pierwszy klaps na planie serialu M jak Miłość. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 4 listopada roku 2000. Parę faktów z zagranicy. 417 lat temu Galileusz zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. 258 lat temu kapitan James Cook wypłynął z Anglii na okręcie Endeavour w swój pierwszy rejs dookoła świata. 107 lat temu, to był rok 1919, brytyjska firma Aircraft Transport and Travel uruchomiła pierwsze na świecie regularne międzynarodowe połączenie lotnicze między Londynem a Paryżem. W roku 1931 wielka powódź w Chinach w prowincji Jiangsu. Wezbrane wody Wielkiego Kanału przerwały wały w pobliżu jeziora Gaoyou, wskutek czego śmierć poniosło prawie 200 tysięcy osób. W roku 1968 na

W Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się kilkuosobowa demonstracja radzieckich dysydentów przeciwko interwencji wojsk państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 22 lata temu Mark Thatcher, syn byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, został aresztowany w Kapsztadzie w południowej Afryce pod zarzutem współudziału w przygotowaniu zamachu stanu w Gwinei Równikowej. Dokładnie 6 lat temu w Moskwie zlikwidowano system trolejbusowy. Trolejbusy jeździły tam od roku 1933. I to wszystkie fakty z kalendarza historycznego, chociaż zapraszam jeszcze na takie małe preludium do muzycznej podróży w czasie, która na naszej antenie zagości dopiero o 10:45, ale już teraz możemy jeden fakt muzyczny odnotować. Dokładnie 69 lat temu, w 1957 roku, na szczycie brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka Diana, którą zaśpiewał Paul Anka.

Michiko Latino to Jerry Halliwell, bardzo gorąca piosenka w porannym programie Radia Emaus. No nie będzie dzisiaj gorąco, ale będzie dzisiaj za to dużo słońca i dużo bezchmurnego nieba i to nas cieszy. A w naszym programie o 7.45 przegląd prasy, a 8.30 gościem będzie Halina Owsianna, radna Poznania. O 9.15 zapraszam na konkurs filmowy, potem 11.10 słowo o słowie. Jedno słowo o wygłosi profesor Jerzy Bralczyk, to będzie jego felieton językowy. O 11.30 serwis kulturalny. Po drodze jeszcze o 10.45 wyruszymy w muzyczną podróż w czasie, czyli zaproszę was do wysłuchania muzycznego kalendarza Radia Emaus. Dziś wystąpi Bruce Springsteen i grupa Kiss. Teraz natomiast zagrają Wilki. 24 minuty po 7.00.

0: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus o poranku we wtorek 25 sierpnia. Dziś imieniny Patrycji, Luizy, Ludwika, Michała, Tomasza. Nie mam dziś imienin, ale oczywiście życzenia wszystkiego najlepszego zawsze przyjmuję. Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. Pozdrawiamy wszystkich, rzecz jasna, bez absolutnie żadnego wyjątku. Z imieniem Luiza mamy tutaj pogodowe przysłowie ludowe, które jest właściwie przepowiednią. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. W imieninu Luizy jest ładna pogoda i taka będzie do końca dnia. Znaczy to, że zima się późno zacznie, czy że śnieg późno spadnie. Ano, zobaczymy. Wypada nam troszkę poczekać na pierwsze oznaki zimy. Po drodze mamy jeszcze jesień. Miejmy nadzieję, że będzie to jesień złota. Za 25 minut minie 8. Już niebawem przegląd prasy. Teraz Tina Turner.

0: Cisza jest srebrem, a milczenie złotem. Między innymi o tym była ta piosenka. To była grupa Depeche Mode za 13:08.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
0: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na stronie pierwszej: Rosja atakuje Tuska. Władze Rosji rozpętały kampanię ataków na premiera Tuska, który uznał, że Niemcy nie powinny ścigać podejrzanych o wysadzenie bałtyckich gazociągów Nord Stream z Rosji do Niemiec. W Wyborczej także wspomnienie: nie żyje Ignacy Karpowicz, anomalista, spec od wyjątków. Miał 50 lat, był pisarzem, tłumaczem literackim, laureatem paszportu polityki za powieść Ballady i romanse z 2010 roku. Był również czterokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike za powieści Gesty, Balladyny i romanse, Ości, Sońka oraz Ludzie z nieba. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego: wojna o hale na Golęcinie rozpala emocje, zwolennicy i przeciwnicy w ofensywie. Budowa hali lekkoatletycznej na Golęcinie to nie jest nowy temat. O takiej inwestycji mówi się już od 10 lat. W ostatnich miesiącach padły już jednak konkretne daty i terminy. W tym samym czasie Rada Osiedla Sołacz zaczęła mocno protestować przeciwko planom rozbudowy sportowej infrastruktury w tej części Poznania. Więcej w Głosie Wielkopolskim na stronie trzeciej. Na stronie czwartej: pomoc seniorce przyznana, ale wsparcia nie ma. Mirosława Jabłońska ma 77 lat, problemy zdrowotne i trudności z poruszaniem się. Przez lata korzystała ze wsparcia asystentów z Fundacji Sovelo. Twierdzi, że teraz ma problem z kontaktem z fundacją. Pyta, jak ma się z nimi skontaktować. Głos Wielkopolski próbuje pomóc. Proszę przeczytać na stronie czwartej. W najnowszym numerze Rzeczpospolitej Mirosław Czekaj, który jest gościem, mówi, że instrumenty gospodarcze stają się głównym narzędziem w zmianach geopolitycznych. Moda na testamenty ze wskazaniem przybywa spadkodawców, którzy notarialnie decydują, kto jaki składnik majątku odziedziczy po ich śmierci. Więcej na stronie 11. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna na stronie 6. USA uginają się pod ciężarem długu publicznego. Departament Skarbu interweniuje na rynku. Na stronie 9. natomiast w dzienniku Gazecie Prawnej: rodzice uczniów sfinansują zakaz używania telefonów w szkołach, samorządy nie mają pieniędzy. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus na dobry dzień.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wtorek, 25 sierpnia, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Świetlice socjoterapeutyczne przy ulicy Taczeka w Poznaniu są w remoncie. Zbliża się uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Kampania wyborcza pod Poznaniem nabiera tempa. Poznańska Caritas rozpoczyna remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. W maju informowaliśmy, że placówki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Wtedy na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę na niezbędne prace. Dzięki zebranym środkom już tydzień temu można było rozpocząć pierwsze prace. Mówiła o tym w rozmowie porannej Radia Emaus rzecznik instytucji Maria Książkiewicz.
3: Na etapie przygotowywania łazienki. Byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu. Wygląda strasznie, jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu.
2: Docelowo łazienki zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W kolejnych etapach trzeba będzie wykonać nowe wyjścia ewakuacyjne, zabezpieczyć stropy, zbudować nowe schody oraz zamontować podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy szacują, że kompleksowy remont placówek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Do odważnego i radosnego wyznawania wiary na wzór Maryi zachęca arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski zaprasza na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, która odbędzie się już jutro. Tegoroczne obchody połączone będą z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania w Komańcze.
4: Chcemy być Maryjni, dlatego potwierdzamy poprzez swoją obecność i modlitwę każdego dnia. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych drogich braci i siostry na pielgrzymkę na Jasną Górę na 26 sierpnia na godzinę 11 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, i na godzinę 19 na mszę świętą w intencji naszego miasta i naszej archidiecezji. Bardzo serdecznie zapraszam do pogłębienia ślubów, jasnogórskich ślubów narodu, które stanowią o naszej tożsamości, kim jesteśmy i jaka jest nasza przyszłość.
2: Główna suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski i ponowieniem jasnogórskich ślubów narodu odprawiona zostanie o godzinie 11. O godzinie 18 w Bazylice zabrzmi koncert maryjny przygotowany przez grupę młodzieży z parafii w Dziadkowicach. Po koncercie o godzinie 18.30 wyruszy procesja eucharystyczna w Bazylice. O 19.00 sprawowana będzie msza święta z racji patronalnego święta Metropolii Częstochowskiej. Kampania wyborcza w podpoznańskiej Rokietnicy nabiera tempa. Kolejny kandydat na wójta złożył wymagane 1,5 tysiąca podpisów. To Mateusz Jarczyński z Komitetu Razem dla Rokietnicy. Wcześniej rejestracji dokonała wspierana przez Koalicję Obywatelską Izabela Dziamska. O urząd powalczą także Ryszard Sklepik z Prawa i Sprawiedliwości, pełniący obecnie obowiązki wójta Arkadiusz Klapiński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Michta. Przedterminowe wybory odbędą się 27 września. Poprzedni włodarz Bartosz Derech zrezygnował ze stanowiska i latem objął funkcję zastępcy prezydenta Poznania.
1: Informacje z kraju.
2: Dwie osoby śmiertelne, jedna osoba ranna i zablokowana droga to skutki wypadku, do którego doszło nad ranem na trasie S8 na wysokości Czerniewic w województwie łódzkim. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus. Jak mówi rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Cieślak, do wypadku doszło po tym, jak jeden z samochodów zatrzymał się na poboczu.
5: Cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem śródłowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła, i w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy. Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 lub 3 godziny.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dziś w pogodzie letnia aura, choć temperatura będzie raczej wiosenna, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Zobaczymy dziś na termometrze. Teraz tych stopni jest 13, ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali. Biometr jest dzisiaj na tak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce świeci, ale mimo to dni są coraz krótsze. Wtorek, 25 sierpnia, potrwa tylko 14 godzin i 2 minuty. Słońce wstało o 5.53, zajdzie o 19.55. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam serdecznie dzisiaj do godziny 12. Teraz 6 po 8, grupa Tears for Fears.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
2: Łatwo skupić się na drobiazgach, zasadach i tym, co widać na zewnątrz. Człowiek nieraz porządkuje pozory, a w środku zostawia chaos. Jezus kieruje uwagę właśnie tam, gdzie najczęściej nie zaglądamy. Nie po to, by zawstydzić, ale by uporządkować. Gdy wnętrze zaczyna się prostować, to, co zewnętrzne, przestaje być maską. Jezus przypomina, że prawdziwa przemiana zaczyna się od środka, od wewnętrznego uporządkowania. Pomyśl, o co troszczę się bardziej? O to, jak wyglądam w oczach innych, czy o to, kim jestem w środku?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Cały czas jeszcze nie milkną kontrowersje po drugiej edycji festiwalu Bittersweet, który odbył się ku przerażeniu mieszkańców na poznańskiej Cytadeli. Czy było to słuszne, czy w przyszłym roku również Cytadela zostanie udostępniona na trzecią edycję festiwalu Bittersweet? O tym Mateusz Markiewicz porozmawia dzisiaj z radną miasta Poznania Haliną Owsianną. Ta rozmowa na naszej antenie o 8:30. Zapraszam.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja.
5: Jest 8.30.
3: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
6: I wtorek, 25 sierpnia oczywiście. I czas na rozmowę poranną w Radiu Emaus. Naszą gościnią jest pani Halina Owsianna, radna miasta Poznania. Dzień dobry, pani radna. Dzień dobry, pani radna. Dzień dobry, pani Halino.
7: Dzień dobry.
6: Porozmawiamy o Cytadeli, o tym, co ostatnio się działo na Cytadeli, jak Cytadela wygląda po festiwalu, po drugiej edycji festiwalu Bitter Sweet Festival. On się odbył tak naprawdę, no już można powiedzieć, że prawie dwa tygodnie temu, od 13 do 15 sierpnia. Pani Halino, jak ocenia pani, jeżeli pani była, na pewno myślę, że pani była, skalę zniszczeń zieleni, trawników, krzewów, czy systemów korzeniowych drzew, jeżeli chodzi o Park Cytadela, w porównaniu do poprzedniej edycji festiwalu, która była rok temu. Da się to porównać?
7: Da się w ogóle porównać, jak w tej chwili do tej drugiej edycji podszedł organizator wydarzenia. My mieliśmy też dyskusję z Radą Osiedla, jak współpracować, kiedy było wiadomo, że ten koncert się odbędzie. I daliśmy kilka takich wytycznych. W tym roku była duża zmiana w porównaniu do poprzedniej edycji odnośnie zabezpieczenia terenu. Kontrowersją w zeszłym roku był w ogóle cmentarz, na którym się działy te osoby, które no, nie mogły uczestniczyć z racji tego, że nie miały zaproszeń czy biletów. I w tym roku cmentarz leżący na obrzeżach Cytadeli został z tej imprezy wyłączony i praktycznie był również strzeżony. Jeżeli chodzi o przyrodę, w tym roku również organizator podszedł do tego tematu bardzo poważnie i nawet podczas prac tych związanych z ustawieniem całej infrastruktury pewne tereny zostały zabezpieczone, drzewa wygrodzone. Wiem, że był incydent z wysadzeniem przez organizatora drzew, gdzieś chodziło o jakieś przyłącze prądowe. Tego nie jestem w stanie sprawdzić. Ja wczoraj obeszłam całą Cytadelę, bo wiadomo było, że te prace w tej chwili trwają. I muszę powiedzieć, że pewne tereny no, wyglądają jeszcze nie tak, jak ta zieleń wyglądała z racji
6: to
7: tego,
6: o których terenach mówimy na przykład?
7: Mówimy o łąkach. Ta największa pod dzwonem pokoju przeszła już taką dokładną rekultywację. Widać całe, że trawniki są na nowo zrekultywowane. Widać na niektórych częściach po łacie nowej zasianej trawy. No, organizator ma tyle szczęścia, że w tej chwili pada deszcz, więc ta wegetacja szybko następuje i muszę powiedzieć, że już pierwsze zazieleniania tej trawy na tych odcinkach, szczególnie przerytych przez ciężkie transporty czy obiekty, już praktycznie wracają do takiego pierwotnego swojego wzrostu trawy. Wygląda to całkiem nieźle. Myślałam, że będzie wyglądało to gorzej. Inne polany, te, które są w tej chwili rekultowowane, bo wczoraj były ta polana, która jest za restauracją Umberto, tak zwana harcerza polana, jest bardzo ładnie wyrównana. Muszę powiedzieć, że chyba dawno nie było tak równego terenu na tej polanie. Po raz pierwszy taki sprzęt nawet wyrównał całość tej polany. No i też jest posiana nowa trawa. Już też widać, że ona wzrasta. Jest akurat tam pewien fragment, który ale takiego założenia kwietnego przy placu zabaw został zniszczony dosłownie na jakieś 3 metry 4. Do odtworzenia tam jest pas nasadzeń. Tam jeżówki i trawy były ładnie skomponowane w taki okrąg i pewna część tego okręgu, z racji tego, że leżały tam takie maty, po którym przejeżdżał transport, no została zniszczona. To musi pewno zostać naprawione, bo widać, że jest wykopany, przygotowany pod nasadzenia taki łuk, jak gdyby zamykający ten okręg.
6: To wszystko idzie, jeżeli chodzi o budżet z kosztów miasta, czy to pokrywa organizator?
7: Nie. To wszystko w tej chwili robi organizator. Z tego, co wiem, to było przeznaczone według obliczeń Zarządu Zieleni Miejskiej. To miał być koszt około 300 tysięcy. Czy tak będzie, nie wiem. Tam się pojawiły maszyny, fachowe takie maszyny rekultywujące ten sprzęt. Są pracownicy i wczoraj ja byłam po południu, gdzieś po godzinie 17, tam cały czas prace trwały. Widzę, że też są bardzo ładnie poukładane takie posuszone gałęzie. Myślę, że one to nie są gałęzie, widać jakieś nowo cięte, tylko jest przy okazji wybierany posusz, który zalegał w przestrzeni tej takiej mało uczęszczanej, ale też którędy ludzie przechodzili. Proszę mi wierzyć, że sprawdziłam też w naszym wiewiórkowie przy rzeźbach, żalkach, czy wróciły wiewiórki. Są wiewiórki, wczoraj dzieci zachęcały wiewiórki orzeszkami, stukając to takie przywołujące hasło dla nich. Są, więc myślę, że te muzyczne dokuczliwości jak ustąpiły, wiewiórki wróciły. Były też gołębie. No trudno mi ocenić, czy ptaki są, czy nie ma, bo przy stawie jest słychać, że ptaszki śpiewają, ale mamy teraz ten okres, że ptaki no, się przemieszczają, odlatują już na ten okres jesienno-zimowy, więc trudno mi to ocenić.
6: Pani zdaniem takie festiwale, bo tak naprawdę nie tylko Bittersweet się odbywa na Stadeli. Mieliśmy na początku lipca inny festiwal, również muzyczny, który trwał 2 dni, powinny się odbywać na Stadeli, czy raczej ta przestrzeń parkowa, no nie tylko parku, ale przestrzeni Natura 2000 powinna zostać wyłączona z użytkowania. Mamy przecież inne miejsca, na przykład Stadion Miejski, na przykład Rokowizna, która się odbywa niedaleko Ławicy. Czy tam nie lepiej byłoby przenieść tych eventów?
7: Trudno mi to ocenić, bo z jednej strony zauważam, że z opinii mieszkańców wypływa to, że nie mają jak gdyby nic przeciwko. Druga grupa bardzo negatywnie do tego podchodzi. Nie chciałabym jednoznacznie się wypowiadać w kwestii mieszkańców, bo zdania są nawet na naszych winogradach podzielone. Wczoraj, kiedy zastał mnie wieczorem deszcz, rozmawiałam też w restauracji Umberto z mieszkańcami, których bardzo często tam spotykam, i oni mówią, że nie mają nic przeciwko, akurat ta grupa, z którą rozmawiałam, mówiła, że nie ma nic przeciwko. Natomiast postawiono takie zarzuty, że skoro może być taka impreza, to dlaczego jest Cytadela słabo doświetlona, dlaczego na przykład nie ma działających fontan, o które wnioskują w rozarium. Także ile głosów mieszkańców, tyle zupełnie innych spostrzeżeń. Pewnie Cytadela no, nie jest takim miejscem typowo imprezowym, ale jeżeli przyciąga mieszkańców i te głosy są tak podzielone, ja też nie będę wydawała ostatecznej opinii. I chciałam też zauważyć, że każda impreza w jakiejkolwiek części miasta rodzi dużo konfliktów. Przypuśćmy, organizacja imprezy na Malcie, również są skargi na hałas. Jeżeli chodzi o Strzeszynek, też się ludzie skarżą na hałas. Samo lotnisko wzbudza wiele kontrowersji, chociaż ludzie tam zamieszkują w nowych przestrzeniach, budują się, wiedzą, gdzie się budują, ale oczywiście potem są skargi. Ja powiem tak, no, przyroda jakoś sobie radzi w tym mieście. I nie chcę być tutaj ani jakimś sygnatariuszem organizatora, ani też tych mieszkańców, którzy są tym wszystkim zbulwersowani. Nie ja podejmuję decyzję. Nie wiem, czy trzeba by było znaleźć taką przestrzeń. Być może w mieście nie ma takiej przestrzeni, bo kiedy były organizowane na Łęgach na Wildzie w parku Jana Pawła
6: Juvenalia,
7: też były skargi. Więc nie ma takiej przestrzeni w mieście,
6: gdzie wszystkim dogodzimy tak naprawdę.
7: Gdzie wszystkim naprawdę dogodzimy. Nie wiem, co do Cytadeli, powiem tak. Gdyby była może mniejsza ilość tych decybeli...
6: Czyli pani mieszka, rozumiem, na Winogradach, było słyszane, tak?
7: Tak, mieszkam. To znaczy najgorszym dniem okazał się ten nieszczęsny czwartek, kiedy ta głośność, no niestety, niosła się. Myślę, że to do tego przyczyniła się ta jedna scena, która po raz pierwszy powstała na łące tej harcerza za restauracją Umberto. Ona była bardziej wyniesiona i ona chyba robiła ten cały pogłos. No i to był też dzień, i ja tutaj rozumiem wszystkich, którzy szli na następny dzień do pracy, bo koncert kończył się po godzinie 2:00. Więc z czwartku na piątek to była przesada. Ja już rozmawiałam nawet z organizatorem na ten temat i mówię, że no sobie trochę sami strzelili w kolano, bo trzeba było przewidzieć, że ten koncert jest dosyć długi. Mamy dzień, gdzie ludzie pracują i na następny dzień będą szli do pracy. No i oczywiście były te skargi. Czy rezygnować z tego koncertu? Też nie wiem. No.
6: Za rok na pewno się odbędzie. Jeszcze nie wiemy gdzie.
7: Ale nie wiemy gdzie. Na stadionie wiem, że nie można takiej imprezy zrobić, bo to jest kilka scen. Na Cytadeli one były rozrzucone w różnych miejscach. Jeszcze oprócz tego towarzyszyło temu bardzo dużo takich stanowisk zupełnie z inną ofertą, tak? Bo można było spotkać no, sławy telewizyjne i tak dalej. To też było fajne, że była muzyka dla właściwie wszystkie gatunki muzyczne, czyli od młodzieży do osoby starszej, bo też każdy lubi w jakimś tam okresie czasu inny rodzaj muzyki. Było to możliwe, więc to jest fajne z racji propozycji. No ale żyjemy w mieście i 100-hektarowy park no, nie udźwignął w danym momencie może tej ilości osób. Może trzeba by było to jakoś poprzesuwać, zmniejszyć. Nie wiem, ja nie mam pomysłu i też nie jestem organizatorem. Ja się też na tych rzeczach nie znam, ale uważam, że trzeba na ten temat rozmawiać, bo szkoda by było stracić kolejną tak ważną imprezę.
6: Która też przynosi fundusze.
7: dodatkowe. Tak, oczywiście, że tak. Dla miasta. Cieszyli się, tak, cieszyli się restauratorzy, cieszyli się hotelarze. Na tej Cytadeli też pracowały podfirmy, czyli ludzie też mieli dodatkowe prace. Ja w tej chwili byłam, ponieważ ja głównie nastawiłam się też na kontrolę. I widziałam, że jest duża poprawa. Śmieci były na bieżąco zbierane. To nie było tak jak w zeszłym roku, że się wchodziło i było po prostu śmieciowisko wielkie już od samego wejścia. W tej chwili pracowały służby. Były też komunikaty. Fajnie współpracowały te osoby, które siedziały na takich jak gdyby stołkach sędziowskich z megafonami, które informowały. Proszę przechodzić tędy do tej sceny. Proszę nie robić zatorów. To też wszystko zależy od kultury ludzi. Ja na przykład byłam wściekła, bo pod dzwonem pokoju mamy takie płożące się jałowce i mimo wygrodzenia ludzie tam wchodzili. No zgłosiłam to od razu ochronie. Oni zadziałali. Ale to też świadczy o naszej kulturze. No jeżeli ktoś przez barierki przechodzi, przekłada i wchodzi tam i stawia sobie leżaki, kocyki, no to też świadczy o samych uczestnikach. Za wszystkich nie możemy się wypowiadać i ręczyć, że będzie dobrze. Kultura osobista, poszanowanie dla przyrody. Było w tym roku dużo lepiej. Naprawdę dużo lepiej.
6: Halina Owsianna, radna miasta Poznania, była moim i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie.
3: Poranny gość.
5: Rozmawiał Mateusz Markiewicz.
3: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła dziewiąta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Już niedługo ruszają zapisy na kurs nauki pływania w Poznaniu. Kibice kolejorza pomogli jadłodajni sióstr elżbietanek. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada poprawę bezpieczeństwa na drogach. Poznaniacy znów mogą doskonalić swoje umiejętności pływackie za darmo. Jutro ruszą zapisy na jesienno-zimową edycję zajęć organizowanych w ramach projektów Frytlujmy. Dwa z nich dotyczą zajęć dla mieszkańców Piątkowa oraz Hartowa, Rataj i Żegrza, a trzeci to Aquasenior, zajęcia ruchowe w wodzie dla starszych poznaniaków. Martyna Gabryszak z organizującej zajęcia Fundacji Pływajmy przyznaje, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.
3: Edycję wiosenną, to mieliśmy ponad 800 zgłoszeń na tak naprawdę 160 miejsc i z tego, co rozmawiamy z naszymi podopiecznymi, no to jest duża potrzeba takich zajęć, dużo osób się do niej zgłasza, ponieważ tak naprawdę są osoby z lękami do wody, które często boją się przyznać i nie ukrywają, że takie zajęcia darmowe trochę pokazują im, dają taką większą możliwość przełamania się.
2: Zajęcia ruszają w połowie września, są finansowane ze środków miejskich. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Fundacji Pływajmy. Kibice Lecha Poznań wsparli elżbietańską jadłodajnię kwotą ponad 53 tysięcy złotych. Zbiórka ruszyła po tym, jak siostra Józefa Krupa w specjalnym internetowym nagraniu pogratulowała drużynie zdobycia Mistrzostwa Polski i zaapelowała o wsparcie dla bezdomnych. Odzew kibiców przeszedł najśmielsze oczekiwania sióstr. Prowadzona przez zakonnicę placówka każdego dnia wydaje do 500 posiłków, gotując aż 600 litrów zupy. Potrzebujący mogą tam zjeść, ale również skorzystać z łaźni, pomocy pielęgniarki czy usług fryzjera. Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach, jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentował w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu wskazał, że wprowadzono między innymi przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów. Na drogach pojawia się też coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Podkreślił, że niektórzy kierowcy zawsze będą stanowić zagrożenie dla innych.
4: Dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
2: Ostatnią sobotę w Krakowie w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej kierowca samochodu osobowego potrącił dwie dorosłe osoby i wózek z dzieckiem. Rodzice dziecka zginęli na miejscu, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Nowy festiwal Młodosfera zagości w Poznaniu. Już we wrześniu młodzi będą rozmawiać na kampusie UAM Morasco. Podczas trzech dni festiwalowych zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne, zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
5: Warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też dużo elementów integracyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
2: Festiwal będzie trwał od 11 do 13 września. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, ale obowiązują zapisy poprzez stronę internetową. Organizatorzy przewidzieli darmowe noclegi w akademikach UAM dla części osób spoza Poznania.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie bardzo słonecznie. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 23 stopnie. Ciśnienie dzisiaj jest wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: poranny konkurs.
1: Koda nas po 9 w Radiu Emaus. Czas na konkurs filmowy. Dziś do odgadnięcia głos pewnego znanego polskiego aktora, może nie tak bardzo znanego, ale pojawia się on od czasu do czasu, czasem w roli drugoplanowej, czasem w roli pierwszoplanowej. Ja na przykład tego aktora po raz pierwszy widziałem w serialu Na dobre i na złe. Grał jednego z lekarzy szpitala w Leśnej Górze. Tu już dużo podpowiedziałem. Posłuchajcie głosu, być może od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi.
2: Ktoś mi powiedział, że jest w ogóle coś takiego jak szkoła teatralna. Pojechałem tam do Krakowa, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle jest.
1: 71-48 to numer naszej filmowej linii konkursowej, SMS-owej oczywiście, w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka po kropce proszę się przedstawić, czyli wpisać swoje imię i nazwisko i na końcu proszę podać imię i nazwisko aktora, który jeszcze raz, proszę
2: Ktoś
1: bardzo.
2: Ktoś mi powiedział, że jest w ogóle coś takiego jak szkoła teatralna. Pojechałem tam do Krakowa, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle jest.
1: No właśnie, koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23 zł, a do wygrania podwójne dzisiaj zaproszenie do kina. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99. Za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Jesteśmy w trakcie trwania konkursu filmowego, tak więc używając terminologii z branży filmowej, teraz troszkę zaspoilerujemy, o czym będzie w dzisiejszych serwisach informacyjnych Radia Emaus. Więcej na ten temat nasz poranny wydawca Mateusz Markiewicz, witam cię po raz kolejny.
9: Dzień dobry, witam wszystkich. Właśnie, co będzie w dzisiejszych serwisach? Będzie między innymi na sportowo trochę, bo będzie o mistrzostwach świata w sprincie kajakowym i parakajakarstwie. One odbędą się w nadchodzącym tygodniu w Poznaniu. To jest najważniejsza tegoroczna impreza w kalendarzu światowego kajakarstwa. No i gdzie ta impreza się odbędzie? Odbędzie się na torze regatowym Malta w Poznaniu. I dzisiaj ją tak pokrótce zapowiemy również, może już trochę mniej na sportowo, Dni Twierdzy Poznań, czyli jedną z największych imprez również w Polsce, popularyzujących dziedzictwo fortyfikacyjne stolicy Wielkopolski. Będzie również trochę o hali na Golęcinie, która ma powstać. Komentarz Rady Osiedla Sołacz na ten temat. Będzie również o transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. O tym wypowie się między innymi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. No i będzie o nowej restauracji, która powstanie na Starym Rynku, ale na razie to tyle zdradzę. Jeżeli państwo chcą wiedzieć, jaka to powstanie restauracja, to słuchajcie naszych informacji. Oprócz tego, co będzie? Będzie również o poznańskim taksówkarzu roku, bo poznamy dzisiaj prawdopodobnie go o godzinie 12.30. Taksówkami dużo jeździsz, Tomek?
8: Tak, zdarza mi się, ale nie wiem, czy mogę głośno o tym mówić. Raczej korzystam z przejazdów na tak zwane aplikacje.
9: Rozumiem.
8: Chociaż ostatnio mi się zdarzyło standardową taksówką również jechać.
9: Będzie również o mikrodotacjach dla seniorów, bo seniorzy z pomysłem na swoje osiedle mogą dostać pieniądze.
8: Myślałem, że o mikrodotacjach na przejazdy taksówkami.
9: A to by było fajne, nie?
8: Ale z tego co wiem, to seniorzy mają jakieś ulgi.
9: Na taksówki?
8: Tak.
9: A to się dowiemy i najwyżej na następnym wyjściu to sprawdzę.
8: Tak jest. Więcej na ten temat wie na pewno Maciej Gładysz. Musiałbyś go po prostu o to zapytać.
9: Nasz ekspert od seniorów oczywiście. Będzie o kolejnych kamieniach pamięci w Poznaniu. Czym są te kamienie pamięci? One będą przy ulicy Wrocławskiej. Zostały dokładnie rok temu pierwsze odsłonięte. Teraz kolejne pojawiły się na ulicy Mickiewicza. To jest forma upamiętnienia zwykłych mieszkańców, których życie zostało przerwane przez Holokaust. No i na ten moment to tyle, co będzie w serwisach. Zapraszam do słuchania do godziny 17.
8: Tak jest, serwisy informacyjne Radia Emaus o pełnych godzinach. Dziękuję bardzo, Mateuszu.
9: Dziękuję również.
8: A ja przypominam, że trwa konkurs filmowy. Do odgadnięcia jest głos pewnego znanego aktora, a do zdobycia podwójne zaproszenie do kina. Proszę jeszcze raz posłuchać.
7: Ktoś mi powiedział, że jest w ogóle coś takiego jak szkoła teatralna. Pojechałem tam do Krakowa, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle jest.
8: Rola, w której go poznałem, to bodajże doktor Pawica w serialu Na dobre i na złe. Nie wiem, zaraz sprawdzę, ale wy na pewno już wiecie, kto to taki. 71:48 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka po kropce imię i nazwisko wasze, czyli nadawcy, i na końcu imię i nazwisko tego aktora. Konkurs kończymy za niecały kwadrans.

0: Poranny konkurs.
1: Ktoś mi powiedział, że jest w ogóle coś takiego jak szkoła teatralna. Pojechałem tam do Krakowa, żeby się dowiedzieć, co to w ogóle jest.
2: Ten głos należy do Andrzeja Zielińskiego. Oczywiście nie tego z grupy Skaldowie, tylko do Andrzeja Zielińskiego, który jest aktorem. Przyszło paranaście poprawnych odpowiedzi, z czego się bardzo cieszę. Podwójne zaproszenie do kina wygrywa dzisiaj pan Paweł. Gratuluję serdecznie. Jeśli komuś się nie udało, no to zapraszam oczywiście jutro o 9.15. Kolejny konkurs filmowy. Dzisiaj jeszcze możecie spróbować swoich sił w konkursie popołudniowym. Ten z kolei na naszej antenie o 15.15.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Wtorek, 25 sierpnia, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus.
1: Zapraszam, Mateusz Markiewicz.
2: W Poznaniu poznaliśmy nowych dyrektorów szkół i przedszkoli, czternastka dla emerytów. Coraz bliżej w Swarzędzu powstanie długo wyczekiwany wiadukt. Choć uczniowie mają jeszcze ostatnie dni wakacji, dyrektorzy placówek oświatowych pracują już intensywnie, by powitać ich 1 września. Wczoraj odebrali z rąk prezydenta Poznania akty powierzenia stanowisk. Łącznie nominacje otrzymało 57 dyrektorów, którzy pokierują przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, specjalnymi oraz zespołami szkół. Dyrektor przedszkola nr 8 Ewa Knychała przyznaje, że wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym jest sporo.
3: Ciągła praca. Robimy to. Te koszty edukacji rosną. Mamy też problem demograficzny. Natomiast jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uważamy, że to wszystko dzisiaj, co podlega prezesowi Dyrechowi, że to będzie zrobione w sposób dobry.
2: O zapewnieniu na przygotowanie na rozpoczęcie roku szkolnego mówi prezydent Jacek Jeźkowiak. Według danych z ubiegłego roku w poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się około 110 tysięcy osób, a do przedszkoli uczęszcza ponad 20 tysięcy dzieci.
0: Radia Emaus.
2: We wrześniu wielkopolscy emeryci i renciści otrzymają wypłatę 14. emerytury. W tym roku kwota dodatkowego świadczenia wyniesie niemal 2000 zł. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. 14. zostanie wysłana automatycznie razem z emeryturą lub rentą, informuje rzecznik prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
4: Emerytura trafi do osób uprawnionych wraz ze świadczeniem podstawowym. Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.
2: Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. 14 pozostaje jednak wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych, nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
0: Informacje z regionu.
2: Coraz bliżej do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w Swarzędzu. Gmina ogłosiła przetarg na budowę tunelu między ulicami Tabaki i Tysiąclecia. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
5: O konieczności budowy tunelu w tym miejscu mówiło się już od lat. W 2020 roku burmistrz Swarzędza podpisał umowę na opracowanie dokumentacji inwestycji. Cały proces potrwał jednak znacznie dłużej niż początkowo planowano. Powodem były m.in. uzgodnienia z właścicielami gruntów i Polskimi Kolejami Państwowymi, a także odwołania dotyczące wydawanych decyzji. Teraz gmina szuka wykonawcy. Po jego wyłonieniu i podpisaniu umowy tunel wraz z rondem powinien powstać w ciągu niespełna 2 lat. To rozwiązanie będzie szczególnie ważne dla mieszkańców południowej części gminy, oddzielonej od pozostałych terenów torami kolejowymi. Inwestycja ma kosztować około 68 milionów złotych i będzie największą w historii gminy. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Pogrzeb generała Mirosława Różańskiego odbędzie się w piątek. Taką informację podała rodzina zmarłego senatora w mediach społecznościowych. O godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu zostanie odprawiona msza święta. Godzinę później odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu w okolicach Jeziora Oko. Rodzina Mirosława Różańskiego prosi zgodnie z jego wolą o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast tego bliscy zmarłego apelują o składanie datków na cele charytatywne. Generał Mirosław Różański był dowódcą misji w Afganistanie i w Iraku, senatorem 11. kadencji trzeciej drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. W latach 2015-2016 był dowódcą generalnych rodzajów sił zbrojnych. Złożył rezygnację z tej funkcji i przeszedł w stan spoczynku. Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł wczoraj w wieku 63 lat.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Jesień już powoli czai się za rogiem lub jesień idzie przez park, cytując słowa znanej piosenki. Tego dziś w naszej aurze pogodowej na szczęście nie widać, jest ciepło, teraz 17 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej, temperatura wzrośnie do 23 stopni. Ciśnienie jest wysokie i stabilne, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

wiary z zachowaniem, gdy dbamy o intencje naszych działań i cierpliwie pracujemy nad sobą, to wszystko samo będzie z nas promieniować, a my będziemy zachwycać innych autentycznością. Czy jest taka rzecz w moim życiu, w przypadku której bardziej liczy się dla mnie dobre wrażenie niż praca nad nią samą?

Something Happened on My Way to Heaven to Phil Collins, który grał i śpiewał dla Was w Radiu Emaus. W naszym programie w tej godzinie jeszcze muzyczne kalendarium, dziś razem z grupą Kiss i z Bruce'em Springsteenem o 11.10 słowo o słowie, profesor Jerzy Brałczyk i jego felieton językowy i o 11.30 prawie na sam finał naszego dzisiejszego spotkania serwis kulturalny. Zapraszam.

0: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rock DJ to Robbie Williams, niedawny gość w festiwalu Bittersweet. Dziś 25 dzień sierpnia, a wtorek to 237 dzień roku. Tyle z aktualnej kartki z kalendarza. Teraz zaglądamy w historyczną, ale muzyczną kartkę z kalendarza, a zaczynamy od grupy Kiss.

0: I was made for loving you to grupa Kiss. Dlaczego ona pojawia się teraz w muzycznej podróży w czasie, ta piosenka? Ponieważ dokładnie 77 lat temu urodził się Gene Simmons, współzałożyciel, basista i wokalista tej grupy. I tą właśnie niezwykle rockową piosenką rozpoczęliśmy nasze muzyczne kalendarium.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Osiem lat temu urodził się kompozytor, pianista i dyrygent Wayne Shorter. 90. Leonard Bernstein. Wayne Shorter świętuje dzisiaj swoje 93. urodziny, a 72. urodziny dzisiaj obchodzi Elvis Costello, znany piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Naprawdę nazywa się Declan Patrick McManus. Trudno byłoby według nazwiska prawdziwego zidentyfikować tego artystę. Elvis Costello, rok urodzenia 1954. 65 lat temu w Sopocie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki. Główną nagrodę na tym festiwalu zdobyła Irena Santor za piosenkę Ambara. 21 lat temu dwóch muzyków grupy Guns N' Roses, Slash i Duff McKagan, pozwało wokalistę Axla Rose'a. Według muzyków Axel, który w wystąpieniach prasowych określał siebie jako jedynego prawowitego administratora praw do utworów zespołu, nie dopuszczał wkładu pozostałych muzyków w spuściznę grupy i korzyści z ewentualnych profitów. I jeszcze jedna data, 51 lat temu ukazał się album Bruce'a Springsteena Born to Run i z tej płyty właśnie teraz zagramy.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 25 sierpnia, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W Częstochowie zbliża się ważne zebranie biskupów. Wystartował remont świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Mijają 2 lata od tragedii na Jeżycach. Już dzisiaj biskupi z całej Polski przyjadą do Częstochowy z powodu spotkania Rady Stałej Biskupów Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni będą przygotowywać szczegóły zbliżającego się zebrania plenarnego, które zaplanowano na październik. Z kolei jutro biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zapowiada sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak.
3: Mszy świętej na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.
2: Autorem tekstu ślubów jasnogórskich był internowany wówczas w Komańczy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Poznańska Caritas rozpoczyna remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. W maju informowaliśmy, że placówki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Wtedy na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę na niezbędne prace. Dzięki zebranym środkom już tydzień temu można było rozpocząć pierwsze prace. Mówiła o tym w rozmowie porannej Radia Emaus rzecznik instytucji Maria Książkiewicz.
4: Przygotowywania łazienki, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie, jak to w czasie remontu jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której po roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu.
2: Docelowo łazienki zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W kolejnych etapach trzeba będzie wykonać nowe wyjścia ewakuacyjne, zabezpieczyć stropy, zbudować nowe schody oraz zamontować podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy szacują, że kompleksowy remont placówek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Mijają dzisiaj 2 lata od tragedii na poznańskich Jeżycach. Strażacy oddali hołd poległym w akcji przy ulicy Kraszewskiego. W katastrofie zginęli starszy ogniomistrz Patryk Michalski oraz starszy ogniomistrz Łukasz Włodarczyk. 11 innych ratowników i 3 mieszkańców zostało rannych. Oprócz tego ewakuowanych zostało 120 mieszkańców. O godzinie 8:45 strażacy złożyli kwiaty i znicze przy rozebranej kamienicy na Jeżycach. Później natomiast zostanie złożona wizytacja na grobach zmarłych osób. Nie ma żadnych ustępstw z polskiej strony w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez nasze terytorium, zapewnia minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. To reakcja na doniesienia medialne, według których Ukraina naciska na Polskę w sprawie umożliwienia transportu ukraińskich produktów z wykorzystaniem polskich portów. Stefan Krajewski mówił podczas konferencji prasowej, że polski resort rolnictwa nie prowadzi żadnych rozmów ze stroną ukraińską w tej sprawie.
5: I nie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć, tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wwozu do Polski produktów, co zostało dużo wcześniej ustalone. Tu zmian żadnych nie ma. Rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa się nie toczą w tym temacie, ale zdanie ministerstwa nie uległo zmianie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy, zostały te ministerstwa wskazane, natomiast żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma.
2: Wjazd ukraińskich produktów rolnych do Polski jest zablokowany na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii. Sprzed 2 lat przepisy wprowadziły bezterminowe ograniczenia dotyczące przewozu wybranych towarów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie dopuszczony jest ich tranzyt przez nasz kraj tak, żeby zboże jedynie przejeżdżało przez teren Polski i jechało do portów lub krajów sąsiednich.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W Poznaniu cały czas cieszymy się bezchmurnym niebem i promieniami słońca. Słońce dzisiaj pozostanie na niebie do godziny 19.55. W zenicie będzie o 12.37. Dzień w sumie potrwa 14 godzin i 2 minuty. Słupek rtęci wskazuje coraz wyższą temperaturę. W tej chwili już 19 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze więcej. Ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Patrycja, Luiza i Ludwik to trójka naszych dzisiejszych solenizantów, których serdecznie pozdrawiam. Przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę programu Radia Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Mirosław pyta, z ilu sylab składa się wyraz Europa. Europa, jak pisze pan w nawiasie, zgodnie z zasadami, wtedy z czterech sylab się składa, czy składa się z trzech, zgodnie z fonetyką. Nie wiem, dlaczego zasady i fonetyka mają tu być

0: jak Europa. Cóż, fonetyka mogłaby pokazywać odrębności między Europą i w ogóle wyrazami obcego pochodzenia, a wyrazami rdzennie polskimi. Tymczasem tak właśnie tutaj w tym przypadku nie jest i Europę wymawiamy jako trzysylabowy wyraz Europa. Europa, które by zakładało zgłoskotwórcze U, musiałoby być wymawiane w sposób trochę wymagający większego wysiłku. Europa, nawet z czymś w rodzaju akcentu na tym U, co na pewno zwracałoby uwagę. Owszem, czasami mówiono Austria, ale było to rzadkie i niepoprawne. Austria, Europa to jedyna wymowa poprawna, którą dzisiaj stosujemy.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Lato z Radiem Emaus.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Właściwie to już przedpołudnie, jakby nie było. Jest prawie 20 minut po 11 przecież. Prawie do nieba to piasek z towarzyszeniem Roberta Chojnackiego, albo na odwrót Robert Chojnacki z towarzyszeniem Piaska, czyli Andrzeja Piasecznego. O 11.30 przedstawię Wam parę propozycji kulturalnych na nadchodzące dni, a także na dzisiejsze wtorkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Mam dla Was jedną propozycję wrześniową. Otóż 20 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu zabrzmią przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Będzie to koncert poświęcony jego twórczości pod hasłem Wodecki Welcome. Tu na scenie pojawi się grupa Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Ten koncert, przypomnę, 20 września w przyszłym miesiącu. Tuż przed koncertem będę miał dla Was zaproszenia. Proszę słuchać uważnie Radia Emaus. Te zaproszenia będą do wygrania w drodze konkursu. Zapraszam do słuchania Radia Emaus, by zdobyć te zaproszenia. Dzisiaj o 12.30 w Centrum Kultury Zamek rodzinne zwiedzanie zamku, zbiórka w Holu Wielkim. O 20.00 na Placu Wolności na estradzie w Centrum kino plenerowe, a w tym kinie film Bloki. O 20.00 na Polanie Harcerza nad Maltą koncert w ramach cyklu Na Falach. Wystąpi Dawid Kwiatkowski. Wystąpi z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Jeszcze parę zaproszeń do kina Bułgarska 19 o godzinie 13.30, O czym wie Mariel. O 15.00 Kicia Kociana Pikniku. O 15.10 Księga Pustyni. O 16.00 film pod tytułem Odzyskany, o 16.40 Vivaldi i ja, o 17.30 zawieście Czerwone Latarnie, o 18.30 zaproszenie, o 19.40 O czym sobie nie mówimy i o 20.30 na sam finał prezentacji filmowych w kinie Bułgarska 19 film Wszyscy moi wrogowie. Zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Z Ramazzotti w Radiu Emaus i nie tylko, za 20,5 minuty minie południe. Samo południe zapraszam do modlitwy Anioł Pański. Proszę posłuchać też już teraz właściwie cytatu dnia. Seneka młodszy kiedyś powiedział: lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym. Czekam na wasze przemyślenia a propos tego cytatu. 601 077 033.

Oglądam przez okno i widzę, że troszkę chmur przybyło na niebie, ale to z tego, co tu widzę i z tego, co się orientuję, nie są to chmury deszczowe, tak więc padać nie powinno. Ma nie padać, czy nie ma padać? Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj wszystko jest na tak. I temperatura, i ciśnienie, i nawet biometr, więc życzę Wam po prostu miłego popołudnia. Za uwagę dziękuję, Tomek Wander. Za chwilę przywita się z Wami Arek Szymański. Do usłyszenia, do jutra.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka, reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Stan Cytadeli po festiwalu Bittersweet jeszcze nie jest zadowalający. 1 września ruszy druga tura konkursu Mikrodotacje dla seniorów. Ministerstwo Cyfryzacji nie otrzymało odpowiedzi od Mety dotyczącej działań w sprawie fałszywych reklam. Trwają prace porządkowe na Cytadeli po drugiej edycji Bittersweet Festival. Spotkał się on z krytyką części mieszkańców ze względu na hałas i lokalizację. Park jest objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Wciąż jednak widać na nim zniszczenia, mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus radna miasta Poznania Halina Owsiana.
4: Akurat tam takiego założenia kwietnego przy placu zabaw został zniszczony dosłownie na jakieś 3-4 metry. Do odtworzenia tam jest pas nasadzeń. Tam jeżówki i trawy były ładnie komponowane w taki okrąg i pewna część tego okręgu, z racji tego, że leżały tam takie maty, po którym przejeżdżał transport, no została zniszczona. To musi pewno zostać naprawione, bo widać, że jest przygotowany pod nasadzenia taki łuk.
3: Organizatorzy imprezy zobligowali się do pełnej rekultywacji terenu na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Informacje z Poznania.
3: 1 września ruszy druga tura konkursu Mikrodotacje dla seniorów. Jest to propozycja dla mieszkańców Poznania, którzy skończyli 60 lat i szukają możliwości zrealizowania swojego pomysłu. Zakres możliwych przedsięwzięć jest wysoki, zauważa Monika Kędziora ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.
5: Że mogą gdzieś tam upłynąć fantazją, jeśli chodzi o działania, bo tu mogą być przeróżne. Od warsztatów na przykład rękodzielniczych, gotowania, czy nowych technologii dla seniorów, poprzez działania sąsiedzkie, takie jak na przykład zakładanie ogródków społecznych, czy pikniki integracyjne, spotkania międzypokoleniowe z wnukami, prawnukami, czy też mieszkańcami danych dzielnic, osiedli.
3: W drugiej turze na mikrodotacje przeznaczono łącznie 95 tysięcy złotych, co pozwoli na wsparcie co najmniej 38 inicjatyw. Projekt może otrzymać maksymalnie 2,5 tysiąca złotych.
1: Informacje drogowe.
3: Od dziś obowiązują zmiany w organizacji ruchu na ulicy Żelazka w Poznaniu, związane z budową drogi dojazdowej do obiektów sportowych na Wildzie. Nowa droga będzie miała początek w miejscu istniejącego zjazdu na parking przy ulicy Żelazka, a zakończy się placem do zawracania przy budynkach POSIR przy ulicy Spychalskiego. Należy spodziewać się tam ograniczeń w ruchu, w tym zwężenia dojazdu do budynków POSIR. Podczas imprez sportowych dojazd będzie możliwy.
1: Jest kraju.
3: Ministerstwo Cyfryzacji nie otrzymało jeszcze odpowiedzi od Mety dotyczącej fałszywych reklam i wykorzystywania wizerunku firm lub osób publicznych. Chodzi o skalę tego programu, a także stosowanie na Facebooku oraz Instagramie mechanizmy do automatycznego wykrywania takich postów. Dziś mija wyznaczony przez szefa resortu Krzysztofa Gawkowskiego termin na odpowiedź. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że jeżeli Meta nie podejmie działań dotyczących fałszywych reklam, sprawa trafi do Komisji Europejskiej.
6: Że jeżeli podmiot, który jest proszony o informacje w zakresie świadczonych przez nich usług cyfrowych, nie udziela odpowiedzi wcale tu w sposób niewystarczający, no to są na to konkretne przepisy aktu o usługach cyfrowych, w związku z czym w przypadku braku takiej odpowiedzi lub uniknięcia jej kolejne pismo, to już raczej będziemy kierować do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania z aktu o usługach cyfrowych.
3: Ministerstwo Cyfryzacji skierowało pismo do Mety po tym, jak szef InPostu Rafał Brzoska pokazał fałszywą reklamę ze swoim wizerunkiem, która była rozpowszechniana na Facebooku. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Technologiczny gigant tymczasowo zablokował też konto biznesmena. Zapobiec rozprzestrzenianiu się fałszywych reklam oraz nielegalnych treści mogłoby wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Przepisy uchwalone przez parlament zawetował w styczniu prezydent Karol Nawrocki.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Jakże piękny to jest dzień sierpniowy, 25 sierpnia, 23 stopnie na termometrach w Poznaniu, tyle będzie dzisiaj, bo na razie jeszcze ta temperatura nie jest na termometrze w Poznaniu, na razie 20 stopni, ale odczuwamy już 21, natomiast w najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 16, właśnie 23 kreski słupek rtęci osiągnie, jeśli chodzi o termometry w Poznaniu. Będzie bezchmurne niebo, praktycznie przez cały dzisiejszy dzień, aż do zachodu słońca, który nastąpi 3 minuty przed godziną 20. No trochę chmur może się pojawić po godzinie 17, ale to będzie naprawdę niewiele chmur. No cień to z tego będzie żaden, a deszczu na pewno też nie będzie, bo to nie będą chmury deszczowe, tak przynajmniej podają synoptycy. Jeśli chodzi o kolejne dni, będzie cieplej. W czwartek to nawet 25 stopni pokażą termometry i wydaje się, że czwartek z tego wszystkiego będzie najcieplejszym dniem w tym tygodniu, chociaż niektórzy mówią, że weekend też będzie upalny, że nawet temperatura osiągnie 29,99, bo 30 podobno ma nie przekroczyć. Żartuję z tym 29,99, no ale podobno ma nie dojść słupek rtęci do 30 stopni już, no ale to i tak będzie bardzo piękny, ciepły, w zasadzie gorący weekend przed nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
2: Łatwo skupić się na drobiazgach, zasadach i tym, co widać na zewnątrz. Człowiek nieraz porządkuje pozory, a w środku zostawia chaos. Jezus kieruje uwagę właśnie tam, gdzie najczęściej nie zaglądamy. Nie po to, by zawstydzić, ale by uporządkować. Gdy wnętrze zaczyna się prostować, to, co zewnętrzne, przestaje być maską. Jezus przypomina, że prawdziwa przemiana zaczyna się od środka. Od wewnętrznego uporządkowania. Pomyśl, o co troszczę się bardziej? O to, jak wyglądam w oczach innych, czy o to, kim jestem w środku?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Emmaus.
1: Już za 5 minut. Mateusz Markiewicz i wiadomości z regionu. Dowiemy się, co tam w Wielkopolsce słychać. Mateusz już to wszystko przygotował i on już to wie, a my jeszcze tego nie wiemy, więc za chwilę o 12.30 wiadomości z regionu. Zapraszam, Mateusz Markiewicz.

0: Gala.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Modernizacja dworca w Szamotułach, kamery internetowe na ratuszu w Lesznie oraz pieniądze dla wielkopolskich wsi. O tym między innymi dzisiaj w Wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Szamotulski dworzec doczeka się modernizacji. Polskie Koleje Państwowe zakończyły postępowanie przetargowe i wybrały pracownię, która zaprojektuje przebudowę dworca kolejowego we wspomnianej miejscowości. Zabytkowy obiekt zostanie zrewitalizowany i dostosowany do współczesnych potrzeb pasażerów i mieszkańców, mówi Michał Stilger z PKPS-a.
7: Poczekalnia, pomieszczenia kasy biletowej i toalet planowane są na parterze we wschodniej części budynku, a po stronie zachodniej parteru oraz na piętrze i poddaszu będą powierzchnie na cele komercyjne, czyli lokale usługowe i przestrzenie biurowe. Inwestycja PKP S.A. obejmie też wykonanie prac w najbliższym otoczeniu dworca, budowę wiaty śmietnikowo-rowerowej, miejsca na automat paczkowy i uporządkowanie zieleni oraz poprawę stanu nawierzchni dróg i chodników.
6: Przetarg na wykonawcę prac budowlanych ma zostać ogłoszony w przyszłym roku, a oddanie zmodernizowanego obiektu do użytku pasażerów planowane jest na 2029 rok. Jedna z największych inwestycji powiatu gostyńskiego oficjalnie otwarta. Mowa o zakładzie opiekuńczo-leczniczym, nowoczesne sale, klimatyzacja, nowe windy, wspólne przestrzenie oraz specjalistyczny sprzęt mają zapewnić pacjentom bardziej dogodny standard opieki.
8: Liczba pacjentów się zwiększa, ale też komfort będzie na pewno dużo lepszy w związku z tym, że sale, które będą proponowane pacjentom, będą jedno-, dwu- i trzyosobowe. Dotychczas więcej pacjentów znajdowało się w jednej sali. To też ma zwiększyć ich komfort i proces leczenia, rehabilitacji i przebywania na tym oddziale.
6: Mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Gostyniu Joanna Jakubiak. Oprócz tego podkreśla, że tego typu placówki są bardzo potrzebne w związku z następującym niżem demograficznym.
8: Powiat gostyński znajduje się w takiej sytuacji, że społeczeństwo się starzeje, mamy coraz mniejszą liczbę urodzeń. Liczymy na to i wiemy, że będzie to bardzo potrzebny i szybko niestety wypełniający się oddział.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że gostyński ZOL będzie miał kontrakt na wszystkie 80 dostępnych miejsc. Kamery internetowe nie wrócą na wieżę leszczyńskiego ratusza, tak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację radnego i byłego prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka. Urządzenia, które od 11 lat transmitowały na żywo obraz z rynku oraz południową panoramę miasta, od dłuższego czasu są nieaktywne. Jak wyjaśnia Lucna Gbiorczyk z Urzędu Miasta, magistrat ostatecznie zrezygnował z tego rozwiązania na rzecz rozbudowy miejskiego monitoringu, który skuteczniej dba o bezpieczeństwo.
9: Mamy doskonały obraz z kamer, które umieszczone są niż dobrze i często korzystamy z tych zapisów, aby czy to zgłaszać przestępstwa policji, czy próbować zidentyfikować wandali, którzy zdarzają się czasami tutaj u nas w mieście. Stąd decyzja, aby tych kamer na ratuszu nie przywracać. No nie ukrywam, że one też nastręczały nam trochę technicznych problemów, ponieważ umieszczone były dość wysoko.
6: Według urzędu dawne kamery na ratuszu miały ograniczony zasięg i niewielką wartość promocyjną, a koszty ich utrzymania i serwisowania okazały się niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznego zainteresowania odbiorców. Kolejne pieniądze wędrują do wielkopolskich wsi. To za sprawą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dzięki konkursowi Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą, dodatkowe fundusze dostanie 67 zadań. Pieniądze powędrują m.in. do powiatu tureckiego, kaliskiego, słupeckiego czy wągrowieckiego. O szczegółach mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
10: To są projekty dofinansowane do 12 tysięcy złotych i 80% kosztów projektu. Tak jak powiedziałem, dla organizacji pozarządowych często są to na przykład zakupy instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych, czy też strojów ludowych dla zespołów, ale również inne działania związane z warsztatami rękodzielniczymi czy rzemieślniczymi, wikliniarskimi, tego typu przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.
6: W tym roku na ten cel samorząd województwa przeznaczył 700 tysięcy złotych. Łącznie do konkursu zgłosiło się 150 podmiotów. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień, punktualnie o godzinie 12:30. Do usłyszenia.

sobie pomyślałem, że ten utwór powinien lecieć przed każdym serwisem kulturalnym w lecie, no bo to jest Summer in the City, taki tytuł tego utworu, czyli lato w mieście, co tam się dzieje.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Coś wam zdradzę. Mam już nagrodę na dzisiejszy popołudniowy konkurs i jest to nie byle jaka nagroda. Książka, biografia i opowieść o niezwykłej kobiecie. Ale kto to taki, to dowiecie się o 15.15. O tę książkę pięknie wydaną zagracie dzisiaj w popołudniowym konkursie.

25 sierpnia. To dzisiaj dzisiaj imieniny m.in. Patrycja, Luiza, Ludwik obchodzą, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. No ale uczepię się owej Luizy, bo też przysłowie z Luizą związane. Bardzo ważne dla tych, którzy czekają na pierwszy śnieg w zimie, bo na przykład lubią sporty zimowe, znam takich. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. Takie przysłowie dzisiaj na naszej stronie internetowej też możecie je zobaczyć, w naszych mediach społecznościowych. No i pytanie do was, czy to was cieszy? Bo dzisiaj wydaje mi się, że ładnie za oknem. A więc śnieg późno spadnie. No i co to znaczy późno? Czy on w ogóle pojawi się w grudniu? A może pojawi się dopiero w styczniu? No, no to jest tutaj na to odpowiedzi niestety nie znajduję. Natomiast wiem na pewno, że za 7 minut w studiu pojawi się Lilia Łada i za 7 minut kolejne informacje Radia Emaus. Dowiemy się, co się wydarzyło. Dzisiaj w minionej godzinie najnowsze informacje już o 13 na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czy można zakopać rzekę? No, pewnie zakopać można, ale czy można ją odkopać? No pewnie też można odkopać. Między innymi o tym teraz w informacjach Radia Emaus. 7 sekund po godzinie 13. Lilia Łada już tu jest.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy na poznańskim Golęcinie powstanie hala sportowa? W Poznaniu dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. 29 sierpnia tramwaje wrócą na Królowej Jadwigi. Budowa hali na poznańskim Golęcinie wciąż dzieli mieszkańców i magistrat. Wczoraj środowisko sportowe zorganizowało konferencję, podczas której przekonywało, że budowa takiego obiektu jest niezbędna, by młodzi lekkoatleci mieli gdzie trenować. Krzysztof Piechocki z Rady Osiedla Sołacz domaga się przeniesienia inwestycji. Powodem są m.in. utrudniony dojazd na Golęcin oraz obawy o zniszczenie kolejnych terenów zieleni.
3: Te potrzeby. Rozumiemy też taką chęć, żeby ta hala była wybudowana na Golęcinie, dlatego że jest tam już kompleks boiska lekkoatletycznego, boiska, które miało być boiskiem treningowym dla lekkoatletów, właściwie stało się boiskiem piłkarskim. Natomiast są inne względy, które mówią o tym, że lepsze byłoby miejsce inne w Poznaniu, czy to Energetyk, czy teren AZS-u Przepułaskiego.
2: Dodatkowo społecznicy od lat starają się o odkopanie zakopanej w tym miejscu rzeki Bogdanki. Obawiają się, że rozpoczęcie inwestycji może uniemożliwić realizację tych planów. Na razie poznańskie inwestycje miejskie opracowują dokumentację projektową hali.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Poznaniu dokonano pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Bartosz Żurawiecki i Maciej Kucharski wniosek do Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego złożyli już w maju, ale dopiero wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji oraz MSWiA ułatwiające taką transkrypcję. Prezydent Jacek Jaśkowiak przyznaje, że każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
4: Nie każdy wniosek będzie taki sam. Musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne i w tym obszarze to kilka dni te następne wnioski będą musiały poczekać i przeanalizujemy, bo one muszą być też poprawnie złożone.
2: Wczoraj do poznańskiego urzędu wpłynęły już dwa kolejne wnioski. Przypomnijmy, że jeszcze dwa tygodnie temu członkowie grupy Stonewall twierdzili, że urzędnicy ze stolicy Wielkopolski przechodzili szkolenia z odmawiania transkrypcji. Magistrat tłumaczył, że szkolenia z transkrypcji się odbywały, ale dotyczyły różnych zagadnień.
1: Informacje z Poznania.
2: W sobotę 29 sierpnia od pierwszych porannych kursów tramwaje wrócą na wyremontowane torowisko przy ulicy Królowej Jadwigi. To oznacza, że pojazdy linii numer 6, 12 i 18 od Mostu Dworcowego pojadą prosto, zatrzymując się na przystankach Wierzbięcice na ulicy Matyja, następnie Półwiejska. Na ulicy Wierzbięcice pozostanie linia numer 10. Tego samego dnia poprawi się również sytuacja kierowców przejeżdżających przez węzeł Wierzbięcice. Do ich dyspozycji znów będą obie jezdnie ulic Matyi i Królowej Jadwigi.
1: Informacje z kraju.
2: Stabilna stopa bezrobocia nie pokazuje w pełni sytuacji na polskim rynku pracy, ocenia ekonomista dr Piotr Bartkiewicz. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu. Dr Bartkiewicz tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że stały poziom bezrobocia jest częściowo efektem zmian demograficznych, które ograniczają liczbę osób wchodzących na rynek pracy, podczas gdy liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw systematycznie spada.
5: Nie jest żadnym dobrym miernikiem kondycji polskiego rynku pracy. To, co pewnie jest niezłym miernikiem, to są dane na temat liczby osób pracujących, tylko to są dane z gwiazdką. Na temat liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, to jest około 6,5 miliona osób z 16-17 łącznie zatrudnionych w gospodarce. Czyli to absolutnie nie są wszyscy. Natomiast tam widzimy od 3 czy nawet 4 lat systematyczne spadki liczby zatrudnionych. Czyli mamy jakieś tam stałe natężenie zwolnień.
2: Dane GUS są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które spodziewało się odczytu rzędu 5,9%.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: ciepło się robi, ale nie gorąco. 22 stopnie Celsjusza na termometrach, ale odczuwalna temperatura trochę wyższa, 23 stopnie Celsjusza, bo wiatr delikatny, 15 km na godzinę, tak standardowo wieje z taką prędkością, tylko momentami może osiągać prędkość nawet do 45 km na godzinę, no i wtedy pewnie zrobi się nieco chłodniej. W nocy prawie bezchmurne niebo nas czeka, jutro też prawie bezchmurne niebo, w nocy dodatkowo mały plus, czyli korzystne warunki biometeo będą w nocy, bo póki co dziś i jutro tylko obojętne. No ale obojętne to też w zasadzie nie jest źle, bo nie ma się do czego przyczepić. To takie niezdecydowane warunki biometeo i dziś i jutro. Ale w nocy biomet będzie korzystny i tego się trzymajmy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Przed momentem mówiłem słuchaczom, jakie przysłowie na dziś jest w kalendarzu i też zawarliśmy je na naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj 25 sierpnia, wtorek. Uważasz, że jest ładnie na zewnątrz, czy niezbyt ładnie?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie.
0: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bo gdy na Luizy ładnie, to śnieg późno spadnie. No i to ucieszyłem się dla tych, którzy wolą, żeby śnieg był później niż wcześniej. No, a ja tak naprawdę czekam na śnieg, bo też lubię sporty zimowe. No więc tutaj jesteśmy trochę podzieleni, jeśli chodzi o to, czy to dobrze, że dzisiaj jest ładnie, czy niedobrze. Niemniej jednak przysłowie jest jednoznaczne. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. Bo dzisiaj między innymi Luiza w kalendarzu, jeśli chodzi o solenizantów, ale także Ludwik. A na Ludwika, uwaga, zboże z pola umyka. Umknęło już u ciebie gdzieś, wokół domu, gdzieś tam daleko?
1: No tak już będzie z 3 tygodnie, jak nie więcej, że umknęło.
0: Umknęło, no proszę bardzo.
1: To już na zmiany klimatu,
0: na Ludwika dawno umknęło. U mnie też już umknęło, dawno.

0: trochę chłodniej się zrobiło za sprawą Madony. Frozen, tak nazywa się ten utwór, więc takie ochłodzenie niosący, zamrożenie nawet bym powiedział. Svalbard, Spitsbergen i tam teraz temperatura 1 stopień poniżej zera. U nas raczej takie temperatury nam teraz nie grożą, bo tak niska temperatura to u nas się nie zdarzy. Ani dziś, ani jutro, ani w najbliższych dniach.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: To chciałem powiedzieć. Natomiast zdarzy się na pewno to, że dzisiaj o 17.30 Maciej Gładysz zabiera nas dookoła świata, w audycji dookoła świata, ale w jakie miejsce? No raczej nie te, gdzie jest temperatura poniżej zera, no ale tak naprawdę nie wiem.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, dokąd zabierze nas Maciej Gładysz, to o 17.15 bądźcie blisko. Natomiast jeśli chodzi o 17.30 dzisiaj, to wtedy na antenie pojawią się przedsiębiorcy z talentem, czyli duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców talent. Dzisiaj na naszej antenie o godzinie 17.30 też w ich imieniu serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
10: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
11: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
12: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
9: Tej jesieni przyłącz się do nas.
10: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
13: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 25 sierpnia to też bardzo ważna data dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Głogowcu, koło Łęczycy, dokładnie 121 lat temu urodziła się Maria Helena Kowalska, imię zakonne Faustyna, siostra Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka kanonizowana w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Dzisiaj mija 121 lat od momentu, kiedy w Głogowcu koło Łęczycy urodziła się Maria Helena Kowalska, znana jako siostra Faustyna.

Za 15 minut minie godzina 14. Seal i Kiss from a Rose.

0: szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: We wrześniu emeryci i renciści dostaną 14. emeryturę. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani trwa uroczysty odpust. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto. We wrześniu w Wielkopolsce emeryci i renciści otrzymają wypłatę 14. emerytury. W tym roku kwota dodatkowego świadczenia wyniesie niemal 2000 zł. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. 14. a zostanie wysłana automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Informuje rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
9: 14. emerytura trafi do osób uprawnionych wraz ze świadczeniem podstawowym. Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.
8: Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. 14. pozostaje jednak wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu. Od soboty w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani trwa uroczysty odpust. Mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz Bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach.
10: Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić i tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
8: Wtorek jest dniem nowennowym, a w środę w Dzień Chorych o 9.30 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka. Uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę.
6: Informacje z Poznania.
8: 29 sierpnia tramwaje linii numer 2, 8 i 18 znów pojadą ulicą Dąbrowskiego, a linie numer 1, 16 i 18 przez tunel na Franowie. Z uwagi na powrót tramwajów na ulicę Dąbrowskiego autobusy linii numer 156 i 186 będą dojeżdżać do ogrodów, a powrót kursowania na trasę do Franowa umożliwi likwidację zastępczej linii autobusowej za tramwaj T1. Wrócą też linie tramwajowe numer 19 i 97. Tego dnia rozpocznie się jednak kolejny remont. Tym razem na ulicy Roosevelta między rondem Caponiera a mostem teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu tras linii tramwajowych numer 3, 10, 11 i 15.
6: Informacje z kraju.
8: Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, nie może jednak zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytania, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty.
11: To jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informacje.
8: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, a wśród podmiotów finansowanych przez Zonda Krypto jest Fundacja Zbigniewa Ziobry i Telewizja Republika. Politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych.
12: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
13: Ja myślałem, że z każdą godziną będzie coraz cieplej, a tu proszę bardzo, godzinę temu było 22 stopnie, a teraz 21 stopni na termometrach, ale, jest małe ale, odczuwalna temperatura wyższa, bo 23 stopnie. No i może tego się trzymajmy, bezchmurne niebo nad nami, taką mam informację od synoptyków, ale patrzę za okno i chmurę jakąś tam widzę, może nie całą, może jakieś pół chmury, ale coś tam jest na niebie. Nie jest to chmura deszczowa, padać dzisiaj nie powinno. Zachód słońca planowany jest na 3 minuty przed godziną 20, jeśli ktoś chce obserwować, dzisiaj będzie piękny spektakl, bo przy zachodzie słońca chmury nie powinny w ogóle dzisiaj przeszkadzać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Od 5.51 mamy dzisiaj do dyspozycji 14 godzin i 6 minut. Taka jest długość dnia. Co ty na to?
2: No tak dużo. Poczułam się przytłoczona.
1: Nie, ja wcale nie. Ja uważam, że to jest w ogóle... To jest jeszcze nie wszystko, na co stać naszą dobę i myślę, że szkoda, że się dni już skracają, bo te 14 godzin i 6 minut to brzmi całkiem nieźle w porównaniu do nocy, która no, też już zaczyna się robić coraz dłuższa. 9 godzin i 55 minut. Ale to tak trochę może napawać optymizmem tych, którzy wolą spać w nocy, a niekoniecznie korzystać z życia w ciągu dnia. No dzień się skraca, noc się wydłuża. Tak to się dzieje. Taki mamy klimat. Tak w takiej części świata jesteśmy. Moi drodzy, 25 sierpnia dzisiaj, gdyby ktoś zapomniał, no to z imieninowymi życzeniami dzisiaj do Luizy, do Ludwika, do Namysła i do Patrycji pobiec należy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Królowa Elżbieta II. Królowa brytyjska Elżbieta II. Niezapomniana królowa brytyjska Elżbieta II. O niej książka dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym. Już za godzinę ten konkurs na naszej antenie. Jeśli chcecie się pobawić w zagadkową układankę, ja będę wam dostarczał podpowiedzi, a wy z tych podpowiedzi będziecie musieli wydobyć jedno słowo. Słowo, które jest wspólną częścią dla tych wszystkich podpowiedzi. No i ktoś, kto zrobi to prawidłowo i zrobi to odpowiednio szybko, no to zwycięży dzisiaj w konkursie. Ten konkurs już o 15.15, czyli dokładnie za godzinę na naszej antenie.

Rzadko się zdarza, żeby o jednym artyście wyśpiewać taką piosenkę. Pięknie wyśpiewała ją oczywiście na naszej antenie Anna Maria Jopek. A o kim śpiewała? O Joszko Broda był bohaterem tej piosenki. Joszko Broda urodzony 23 lutego 1972 roku w Istebnej. Polski muzyk, multiinstrumentalista, producent muzyczny i kompozytor. Instrumenty, na których gra: drumla, fujarka, róg, skrzypce, gajdy, okaryna i koza. No i teraz pytanie, czy ktoś z was potrafi te wszystkie instrumenty opisać? No, jeśli chodzi o fujarkę, to pewnie tak. Jeśli chodzi o róg, to tak. Jeśli chodzi o drumlę, no to tu może być już u niektórych niezły kłopot. O karyna i koza, no a gajdy? No właśnie, czy ktoś wie, jak się gra na gajdach? Ja chyba nie wiem, jak się gra na gajdach.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Powiedziałbym, że to żal nie zajrzeć, ale tak naprawdę to duża strata. Nie skręcić nieco, idąc na Giewont, będąc w Dolinie Kondratowej, nie skręcić trochę w lewo i pójść do Albertynów, albo potem w prawo i pójść do Albertynek. Dokładnie 138 lat temu w Krakowie założone zostało Zgromadzenie Albertynów i klasztory tych zgromadzeń możecie oglądać, możecie je odwiedzić, nawiedzić właśnie w Dolinie Tatrzańskiej, w Dolinie Kondratowej.

Nie wiem, czy dzisiaj otwarte okno tutaj u nas w studiu to jest dobry pomysł, bo w sąsiedztwie naszym Polana Harcerza, a na Polanie Harcerza dzisiaj o 20:00 występ. Wystąpi tam Dawid Kwiatkowski, wystąpi w ramach zwieńczenia finału cyklu Na Falach oraz oficjalnie otworzy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. No tak. I w związku z tym wystąpi dzisiaj na Polanie Harcerza Dawid Kwiatkowski. Odgłosy, które słyszycie, to właśnie z Polany Harcerza dochodzą do nas do studia. No mam nadzieję, że nie będzie tutaj za bardzo chyba przeszkadzał nam w emisji programu tenże koncert, ale jeśli chcielibyście się wybrać, to dzisiaj o godzinie 20:00 na Polanie Harcerza w ramach Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Oficjalne otwarcie tych mistrzostw i wystąpi Dawid Kwiatkowski. Na Polanie Harcerza o godzinie 20:00.

0: Radio Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czasem tak bardzo chcemy się podobać, że zamiast dbać o to, kim jesteśmy, skupiamy się na tym, na kogo chcielibyśmy wyglądać. Zapominamy, że nie warto dbać o dobre wrażenie. Ono naturalnie stanie się odbiciem wnętrza. Gdy dbamy o spójność myśli ze słowami, a słów i wyznawanej wiary z zachowaniem, gdy dbamy o intencje naszych działań i cierpliwie pracujemy nad sobą, to wszystko samo będzie z nas promieniować, a my będziemy zachwycać innych autentycznością. Czy jest taka rzecz w moim życiu, w przypadku której bardziej liczy się dla mnie dobre wrażenie niż praca nad nią samą?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejne kamienie pamięci w Poznaniu odsłonięte. Zbliżają się obchody Dnia Taksówkarza. Dziś obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Odsłonięto kolejne kamienie pamięci w Poznaniu. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Kostki z przytwierdzonymi tabliczkami z imieniem i nazwiskiem oraz datą narodzin i śmierci pojawiły się przy ulicy Mickiewicza 7. Jest to forma upamiętnienia zwykłych mieszkańców, których życie zostało przerwane przez zakłady Żydów. Tabliczki montowane są w chodnikach przed budynkami będącymi ostatnim miejscem zamieszkania ofiar zagłady. Na Jeżycach kamienie poświęcono rodzinom Krasnokuckich i Eilenberg. Oryginalna nazwa kostek oznacza dosłownie kamień, o który można się potknąć. Chodzi o to, by przechodnie potykali się o te kamienie, zatrzymali się na chwilę i zastanowili nad losem ludzi mieszkających w tym miejscu wiele lat temu. W Polsce inicjatorem lokowania w miasta kamieni pamięci jest Stowarzyszenie Drugie Pokolenie Potomkowie Ocalałych z Holokaustu. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Zbliżają się obchody Dnia Taksówkarza. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia na Placu Kolegiackim będzie można zobaczyć m.in. samochód z numerem 1313, znany z serialu Zmiennicy, a także spotkać Mieczysława Hryniewicza, który w tym filmie wcielił się w kierowcę pojazdu. Najważniejszym punktem programu będzie ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku 2026, mówi dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus.
4: Kolejności wszystkie osoby, które zgłosiły udział w konkursie i zostały zakwalifikowane, spotykają się na teście teoretycznym. W trakcie tego testu sprawdza wiedzę z przepisów tych naszych lokalnych dotyczących przejazdu taksówką, przepisów drogowych. Również sprawdzamy wiedzę na temat Poznania. Natomiast najlepsze osoby przechodzą do testu teoretycznego, który już jest przeprowadzany na profesjonalnym torze i tutaj trzeba się pochwalić swoimi umiejętnościami bezpiecznego i sprawnego kierowania pojazdem.
2: Do czwartku 27 sierpnia można jeszcze zgłaszać kierowców w konkursie. Dzień taksówkarza rozpocznie się o godzinie 16. Powiat leszczyński złożył 2 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na prawie 12 milionów złotych. Pierwszy wniosek dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Święciechowa-Gołanice. Odcinek ten należy do najbardziej obciążonych ruchem dróg w powiecie leszczyńskim. Drugi wniosek obejmuje pierwszy etap rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej na odcinku Krzyżowiec z Zbarzewo, a projekt obejmuje także budowę nowej drogi dla rowerów, przebudowę infrastruktury w Zbarzewie oraz wykonanie bezpiecznych przejść i przejazdów pieszo-rowerowych.
1: Informacje z kraju.
2: Będąc na zakupach, wybierajmy polskie produkty, apeluje w Dniu Polskiej Żywności minister rolnictwa Stefan Krajewski. To święto obchodzone w naszym kraju od 2013 roku. Data jest nieprzypadkowa, bo pod koniec sierpnia rynki i sklepowe półki pełne są świeżych warzyw i owoców, a do tego obchodzone są dożynki.
5: Stawiamy na sprzedaż w kraju. Produkt polski, produkty z biało-czerwoną flagą i wzrost zainteresowania tymi produktami pokazują, że można stawiać na patriotyzm konsumencki, można zachęcać Polaków do tego, by sięgać po to, co nasze, po to, co polskie.
2: Z roku na rok rośnie też wartość eksportu polskich produktów.
5: Padają kolejne rekordy, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. 250 miliardów złotych to wartość eksportu za rok 2025, ale już dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują, że to już jest ponad 125 miliardów złotych.
2: 75% polskich produktów, jak przekazał minister, trafia na rynek europejski. Reszta to rynki krajów trzecich.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Nawet 23 stopnie Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach, ale ten moment jeszcze przed nami, bo to około godziny 16. Taka temperatura ma zawitać na termometrach w stolicy Wielkopolski. Później będzie już trochę słabła. Będzie spadać temperatura o 17.22 stopnie, o 18.21, o 19.20. No i nie tak aż do zera, czy do tych wartości poniżej zera, ale najchłodniej będzie około godziny 5 nad ranem. Wtedy 11 stopni pokażą termometry w Poznaniu. 1020 hektopaskali na barometrach. Ciśnienie dość stabilne, prawie bezchmurne niebo zrobi się już za chwilę, a o godzinie 17 pojawią się chmury, ale to nie będą chmury deszczowe. Będzie też sporo przejaśnień, dobra jakość powietrza, a gdzieniegdzie nawet znakomita. Jeśli chodzi o biometr, przekorzystny mają ci, którzy dzisiaj na rozmaite imprezy kulturalne się udają, na koncerty na przykład, no i też ci, którzy wybrali dzisiaj ten moment, żeby udać się na spacer. Bo i dobra jakość powietrza, i piękna pogoda za oknem, myślę, że to jest idealna aura, żeby korzystać z tego, co sierpień nam daje w przyrodzie. Taka podróż, taki spacer gdzieś na łono natury. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus. Nadajemy dla Was z Poznania, ze stolicy Wielkopolski. Tu mieści się nasza rozgłośnia, ale słuchać nas można na całym świecie. Słuchać nas można, bo dzięki łączom internetowym, dzięki aplikacji mobilnej, którą wielu z Was ma w swoich mobilnych urządzeniach zainstalowaną, możecie nas słuchać gdziekolwiek tylko jesteście, byleby był tam zasięg internetu. No, a moi drodzy, zobacz Lilio, co trzymam w rękach.
1: Książkę trzymasz w rękach, ja to widzę, słuchacze nie widzą. Pracujemy w radiu, no
0: opiszesz,
1: pamiętaj.
0: Opiszesz, kto jest na okładce? Poznajesz.
1: No, królowa Elżbieta II.
0: Tak, królowa Elżbieta II. Portret królowej, tak nazywa się ta publikacja. Paola Calvetti napisała tę książkę i to jest pięknie napisany portret królowej Elżbiety II, którą, tęże książkę, mam dla was. Książkę wydało wydawnictwo Zyski Spółka i dzisiaj ta książka w konkursie popołudniowym będzie do wygrania, a konkurs popołudniowy u nas już za 8 minut na naszej antenie, więc nie przegapcie, bo dzisiaj naprawdę i zagadka, myślę, że nie jest aż taka trudna, chociaż to z tym różnie bywa. No i też książka do wygrania imponująca. Poza tym pięknie wydana. Zobacz, jak pięknie wydana ta książka.
1: Bardzo piękna. To jest rzeczywiście to, że jest coraz więcej starannie wydanych pozycji na naszym rynku. I to jest ta zaleta.
0: I widzisz, co dołączyłem jeszcze do tego? Dwie zakładki.
1: Nasze zakładki.
0: Dwie zakładki Radia Emaus, także jest o co grać. Dzisiaj o 15.15 zapraszam zatem na konkurs. Przygotujcie sobie supermoce swoje, które macie na ten konkurs. A supermoce już za chwilę, ale najpierw Natalii Imbruglia.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to mam nadzieję, że ci, którzy mieli niedosyt, to zaczerpnęli nieco supermocy, żeby teraz z pełną mocą wziąć udział w konkursie popołudniowym. Ten konkurs niniejszym rozpoczynam. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod który już za chwilę wysyłać będziecie SMS-y konkursowe. Przypomnę, że taki SMS konkursowy kosztuje was złotówkę i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba będzie wpisać słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Podpowiedzi do tego słowa już za moment. A teraz troszeczkę o nagrodzie, bo nagroda jest naprawdę imponująca. Mówiłem dzisiaj o tym już na antenie, rozmawiałem z Lilią Ładą na ten temat, bo książka, publikacja, którą trzymam w rękach, autorstwa Paoli Calvetti, jest naprawdę niesamowita. Pięknie wydana opowieść o Elżbiecie II. Portret królowej. Tak nazywa się ta biografia najsłynniejszej królowej naszych czasów. W swojej książce Paola Calvetti kreśli wyrazisty portret kobiety, która od dziesięcioleci jest symbolem brytyjskiej monarchii. Ukazuje jej niełatwą drogę od skromnej i nieśmiałej następczyni tronu do opowiada o miłości do księcia Filipa, kulisach życia na królewskim dworze i niełatwych relacjach z członkami licznej rodziny Windsorów, które nieraz stawały się źródłem plotek i skandali śledzonych przez cały świat. Opowieść o Elżbiecie II to również fascynująca historia jej długiego panowania, portret całej epoki, w trakcie której oblicze świata nieraz się zmieniało, stawiając przed królową coraz to nowe wyzwania. Zyski Spółka to wydawnictwo wydało tę książkę Paola Calvetti, Elżbieta II, Portret Królowej. O tę książkę dzisiaj gracie, do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. No i myślę, że warto spróbować dzisiaj rozwiązać zagadkę popołudniową. Chociażby ze względu na nagrodę, ale zawsze mówię, że to przede wszystkim z uwagi na dobrą zabawę. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A zatem 7148 7148, ten numer telefonu już do waszej dyspozycji. Złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. A w treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem do zagadki jest słowo, które w swoim środku, w środku to słowo, ma wspak. Gdybyście przeczytali środek tego słowa wspak, to tam jest obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. W środku wspak, obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się.

0: Zdecyduj się. No takie trochę zagadkowe, no ale to w końcu taki konkurs. W środku rozwiązania wspak, obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. Druga podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. I jeszcze jedna podpowiedź na ten moment. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. 71 48 7148 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które wynika z tych podpowiedzi. W środku rozwiązania wspak, obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. Tylko inaczej oczywiście powiedziane. Następna podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. No i jeszcze jedna podpowiedź na ten moment. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia! Książka o Elżbiecie II, królowej brytyjskiej. Dzisiaj do wygrania książkę wydało wydawnictwo Zyski Spółka. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Dołączam do tego jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. Myślę, że warto się pobawić dzisiaj w tym popołudniowym konkursie.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Moi drodzy słuchacze i słuchaczki, te podpowiedzi muszą pasować do tej odpowiedzi, którą wy wysyłacie w wiadomości tekstowej pod numer 7148. Każda z tych podpowiedzi ma znaczenie. Nie może być tak, że to, co przysyłacie, to pasuje tylko do jednej podpowiedzi, a do pozostałych już nie. Poza tym, to, co powiedziałem w jednej z podpowiedzi, brzmi tak. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. Ja nie powiedziałem, że to jest całe hasło. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. No i teraz tak, jeśli wiecie, jaka jest większość hasła, co stanowi większość hasła, to trzeba jeszcze pomyśleć nad pozostałymi podpowiedziami, które już znacie, że w środku dzisiejszego rozwiązania wspak, obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. W środku rozwiązania wspak, obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. No i jeszcze jedna podpowiedź, bardzo istotna i moim zdaniem bardzo prosta. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko wydedukujecie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Alfons Maria de Liguori powiedział: próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Iwono, bardzo dziękuję za pozdrowienia.
0: Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do konkursu, moi drodzy, bo czas biegnie, książka czeka, zakładki czekają do książki, no i wy macie czas na to, żeby wydedukować, o co tutaj dzisiaj chodzi. 71 48 7148, ten numer telefonu do waszej dyspozycji. W treści wiadomości, którą wysyłacie pod 7148 za złotówkę i podatek VAT, tyle kosztuje taka wiadomość, wpisujecie w treści najpierw słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wystarczy wpisać słowo, które mam nadzieję, że już na tym etapie większość z was wydedukuje. W środku rozwiązania w SPAK obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. W środku rozwiązania w SPAK obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się. Kolejna podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła, nie całe hasło. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. Kolejna podpowiedź. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób liczy. Najmniejszy pododdział wojskowy zazwyczaj od 30 do 60 osób liczy. No i uwaga, i teraz pewna rocznica przychodzi w podpowiedzi. Dokładnie 24 sierpnia 2006 roku przestał być taką prawdziwą planetą. Otrzymał wtedy status planety karłowatej 20 lat temu. Dokładnie 24 sierpnia 2006 roku przestał być taką pełnoprawną planetą. Otrzymał status planety karłowatej 20 lat temu. Taka rocznica. To jest podpowiedź, którą słyszycie na ten moment i mam nadzieję, że teraz już większość z was może wie, o co chodzi. Jeśli wiecie, to nie czekajcie, tylko wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

Uwaga, ostatnia podpowiedź w dzisiejszym konkursie, którą dopiszcie sobie do waszej bazy danych, z której będziecie dedukować, o co tutaj dzisiaj chodzi. Ostatnia podpowiedź brzmi: pierwiastek, którego wszystkie izotopy są promieniotwórcze. Pierwiastek, którego wszystkie izotopy są promieniotwórcze. Jeśli wiecie już, o jakie słowo chodzi, wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo zagadka, potem postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które udało wam się z tych wszystkich podpowiedzi wydedukować. Za chwilę już będę do kogoś z was dzwonił.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, moi drodzy? Przed momentem z Andrzejem rozmawiałem, ale Andrzej wysłał nie jeden SMS, tylko dwa i wybrał ten nieprawidłowy, jeśli chodzi o odpowiedź. No szkoda, w takim razie nie on będzie za chwilę po drugiej stronie telefonu, ale po drugiej stronie, stronie telefonu powinna być Dorota. Halo, Doroto, jesteś tam?
2: Jestem.
1: Jesteś, dobry. Witam cię serdecznie, moja droga. Powiedz mi, dokąd ja się dodzwoniłem w ogóle?
2: Jesteśmy w Poznaniu na Piątkowie.
1: Dobrze, moja droga, przechodzimy do rzeczy. W środku mamy w SPAC... Gdybyśmy przeczytali to, co w środku rozwiązania jest SPAC, to moglibyśmy sobie określić coś, co przypisalibyśmy do obejmij, ogrzej, daj wsparcie, zaopiekuj się, czyli?
2: Lód. Albo tul. Zależy, czy mówimy SPAC, czy
1: no ja nawet bym powiedział więcej niż tylko tul, ale okej, bo gdybyś jeszcze jedną literkę dodała wstecz, to by było jeszcze więcej niż samo tul. Mhm. Ale to dobrze, to do tego za chwilę dojdziemy. Większość dzisiejszego hasła to miasto i dystrykt w Anglii w hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire, położone 50 km na północ od centrum Londynu. O jakie miasto chodzi?
2: Luton.
1: Luton, oczywiście, że Luton, ale to jeszcze nie Luton rozwiązuje nam zagadkę, bo dokładnie 24 sierpnia 2006 roku przestał być planetą. Jako taką planetą, bo otrzymał status planety karłowatej. Było to dokładnie 20 lat temu. Najmniejszy pododdział wojskowy, zazwyczaj od 30 do 60 osób. No i pierwiastek, którego wszystkie izotopy są promieniotwórcze. Co jest dzisiaj rozwiązaniem zagadki? Jakie to słowo?
2: Pluton.
1: Oczywiście, że Pluton. I moja droga, gdybyś nie wzięła samego tul w środku, tylko jeszcze jedną literkę więcej. Otul, no to chyba by było jeszcze bardziej takie obejmij, ogrzej, daj wsparcie i zaopiekuj się, ale jak najbardziej uznaję ci oczywiście, bo prawidłowo rozwiązałaś zagadkę. Moja droga, oczywiście, że Pluton to jest prawidłowe rozwiązanie dzisiejszej zagadki, no i w związku z tym, Doroto, wygrywasz. Wygrywasz książkę Paoli Calvetti, pięknie wydana książka, od razu podkreślam. Elżbieta II, Portret Królowej, książkę wydało wydawnictwo Zyski Spółka, dwie zakładki Radia Emaus do tego dołączam. To jest twoja nagroda, mam nadzieję, że jesteś zadowolona.
2: Cieszę się bardzo, tak, bardzo dziękuję.
1: No to ja się też cieszę, że ty się cieszysz. Przekazuję tobie głos, możesz kogoś na antenie naszej pozdrowić. Proszę bardzo.
2: Pozdrawiam serdecznie mojego męża Karola, dzieci Ludwika, Karolinkę i takie nietypowe pozdrowienia wszystkich miłośników Rysi oraz pozdrawiam wszystkie małżeństwa z poznańskich ekip Notre Dame.
1: Dobrze. Ekip Notre Dame to mi się trochę kojarzy z domowym kościołem, bo chyba domowy kościół, wspólnota domowego kościoła wyrosła na ekipach Notre Dame, ale Rysi wszystkim, no to tutaj trochę tak zagadkowo.
2: Moja córka jest wielką miłośniczką Rysi i obiecałam jej, że gdybym wygrała w dzisiejszym konkursie, to serdecznie pozdrowię wszystkich miłośników Rysi.
1: Cudownie. No to zostali pozdrowieni, ci, którzy frędzelki na uszach mają i ci, którzy lubią te zwierzęta, które mają frędzelki na uszach. Pozdrawiamy ciebie serdecznie, Doroto. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. Ja pozdrawiam też serdecznie Andrzeja. Żałuję, że Andrzej wybrał złą odpowiedź, no ale cóż, no to życie. Trzeba było postawić na tę, która jest prawidłową odpowiedzią. Doroto, ciebie serdecznie też pozdrawiam i tych, których wymieniłaś, żeby ich pozdrowić. Za chwilę SMS zwrotny wysyłam. No i w ciągu 2 tygodni proszę, żebyś odebrała nagrodę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, do zobaczenia.
2: Pozdrawiam, do zobaczenia.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Na poznańskim rynku będzie McDonald's. Na torze regatowym Malta rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Na zabytkowym budynku na poznańskim Starym Rynku pojawił się już napis McDonald's. To oznacza, że do otwarcia restauracji popularnej sieci w samym centrum miasta jest coraz bliżej. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi społecznik i przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Tomasz Dworek.
2: Myślę, że turyści także woleliby iść na nasze poznańskie specjalności, na pyry z grzikiem, tak, na szagłówy, szare kluchy czy na rogala marcińskiego. Natomiast rzeczywistość, tak, Poznań to firma, czy Poznań to nie firma. Dzisiaj mamy biznes sieciowy przede wszystkim, tak, powinniśmy stawiać na lokalność, na rzemiosło, na to, co jest wyjątkowe.
1: Zdaniem Dworka na Starym Rynku jest coraz mniej takich lokalnych inicjatyw. Nie odbywa się już chociażby tradycyjny jarmark świętojański. Społecznik zachęca zatem do zastanowienia się, czy mamy wystarczająco dużo powodów, żeby przyjeżdżać na Stary Rynek.
2: Co jest wyjątkowego, unikatowego w tym wszystkim? Czy jako Poznaniak z Jeżyc, Łazarza, z Wildy czy z Piątkowa ma powód, żeby przyjechać na Stary Rynek? Po co?
1: McDonald's ma już swoje restauracje na historycznych starówkach w innych dużych miastach, m.in. we Wrocławiu i Krakowie. W Poznaniu najbliższa restauracja tej sieci znajduje się przy ulicy Półwiejskiej.
0: Informacje sportowe.
1: Poznań już po raz czwarty gości najlepszych kajakarzy na świecie. Jutro na torze regatowym Malta rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Do walki o medale przystąpi ponad 850 zawodników, reprezentujących 79 krajów. Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Ireneusz Pracharczyk spodziewa się, że sporo osób przyjdzie oglądać ich zmagania.
3: Że nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy. Będzie po otwarciu koncert na finały. Myślę, że trybuny jedna i druga zielona będą pełne.
1: O złoty medal będzie walczyć także reprezentacja Polski, a w jej składzie poznanianka Martyna Klat.
4: Oczywiście trzymamy kciuki, będziemy się cieszyć, natomiast ja bym nie chciał takiej presji na zawodników w tej chwili kierować, bo oni na pewno dadzą z siebie wszystko.
1: Przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Mistrzostwa potrwają do niedzieli, bilety wciąż można kupować. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jeszcze do 30 września w związku z rozbudową ulicy Kraszewskiego obowiązywać będzie w tym rejonie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Piesi mogą poruszać się zwężonymi fragmentami chodnika. Ruch pieszy i rowerowy w ciągu ulicy Bukowskiej jest możliwy przejazdem i przejściem po południowej stronie skrzyżowania.
0: Informacje z kraju.
1: Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Podczas dwóch wywiadów lider Konfederacji Korony Polskiej zakwestionował obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, mówi prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki.
5: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora, są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie w sprawie ludobójstwa w KL Auschwitz.
1: Grzegorz Braun zakwestionował także obecność śladów substancji służącej do zabijania więźniów Auschwitz w pozostałościach komór gazowych.
5: Warto też pamiętać, że obecność śladów cyjanowodoru w pozostałościach urządzeń masowej zagłady, bo one zostały wysadzone w powietrze, kiedy Niemcy opuszczali Auschwitz, została jednoznacznie potwierdzona w badaniach naukowych, które prowadził Instytut Ekspertyz Sądowych w latach 90. ubiegłego wieku imienia profesora Jana Zena w Krakowie.
1: Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Politykowi grozi do 3 lat więzienia.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: No i jest dokładnie tak, jak zapowiedzieli synoptycy. Jest 16. 5 już w zasadzie, ale temperatura na termometrach w Poznaniu 23 stopnie, tak jak miało być i tyle jest. I odczuwalna temperatura też na tym samym poziomie. Bezchmurne niebo nad nami, no i tu się trochę nie zgadza, bo trochę chmur widzę za oknem. Nie są to co prawda chmury deszczowe, ale są. Jakiś tam cień dają. Jeśli chodzi o to, czy jakość powietrza nam się zmieniła, nie. Nadal jest dobra, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono też dość stabilne i wysokie, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla was z Poznania. Lilio, pamiętam jak przedszkolaki nas nie tak dawno temu odwiedziły i padło takie pytanie ze strony jednego z przedszkolaków, już nie pamiętam czy to był chłopiec czy dziewczynka, czy my w ogóle tutaj coś jemy w radiu. No i ja wtedy powiedziałem, że no tutaj w tym pomieszczeniu nie, no bo to jest studio, gdzie słyszą nas słuchacze, ale jest za ścianą pomieszczenie, gdzie możemy pójść i zregenerować swoje siły i na przykład coś skonsumować. I to jest chyba teraz taki moment, że ja czuję, że muszę tam pójść.
1: Ja bym wolała kawę.
0: No to możemy to jakoś połączyć, myślę.
1: Myślę, że tak.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest Popołudnie z Radiem Emaus. My teraz na kawę, za chwilę Święci z Nieba Ściągnięci, a o 16:30 zapraszam na serwis kulturalny.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzieciaki, obdarte i brudne, biegające po ulicach Rzymu z krzykiem i wyzwiskami, nieszczędzące sobie przemocy. Tyle osób przed nim widziało takie obrazki. Niektórzy reagowali na nie wzburzeniem, inni współczuciem. Ale dopiero on, widząc to właśnie, zaczął działać. Wstał zatem i rozpoczął przygotowanie miejsca, w którym te wszystkie uliczne łobuzy zostaną przemienione i na powrót przywrócone społeczeństwu. I nie, wcale nie chodziło mu o specjalistyczne więzienie dla nieletnich czy o dom poprawczy. Święty Józef Kalasanty miał dużo lepszy pomysł na to, co zrobić z tymi dziećmi, by dokonała się w nich pożądana zmiana. Oto na Zatybrzu w 1597 roku zakłada pierwszą ludową i bezpłatną szkołę w Europie. Wychodzi bowiem z założenia, że tym, co rzeczywiście może przemienić człowieka, jest wiedza przekazywana mu z miłością. Zaś takie właśnie wychowywanie oznacza w istocie dawanie życia wiecznego, obiecanego przez Chrystusa. To szczytne ideały. I nic a nic się nie zestarzały pomimo 400 lat, które dzielą nas od człowieka, który jako pierwszy nadał im formalny kształt powszechnej szkoły. Ale święty Józef Kalasanty odkrył także i jeszcze jedną, istotną prawidłowość, nieodłącznie związaną z edukacją. Otóż nie da się jej realizować w pojedynkę i dorywczo. I dlatego oprócz zainicjowania powszechnego nauczania powołał także do życia PR-ów. Zgromadzenie, które charyzmatowi wychowywania dzieci wierne jest aż do dzisiaj.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: po reklamie. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16.30 na zegarze, ale zanim serwis, to jeszcze powiem wam, co Paweł napisał. Paweł napisał, czy redaktor mógłby podać miejsca na grzyby, gdzie się udać w ramach serwisu kulturalnego. No mógłbym, ale to musiałyby być grzyby takie połączone trochę, nie wiem, ze śpiewaniem albo z recytowaniem jakiejś poezji, no żeby to miało związek z kulturą, no bo samo zbieranie grzybów to chyba gdzieś blisko serwisu kulturalnego nawet nie leży. Poza tym, no jak to by było zdradzać miejsca na grzybobranie, na antenie Radia Emaus? No takiego serwisu nie mieliśmy grzybowego, ale może to jest jakaś taka ciekawa informacja, ciekawy pomysł na to, żeby może to zrealizować. Na razie nie czuję się gotowy na to, od razu powtarzam. Pawle, także może nie dziś, może nie dziś. Serwis kulturalny, 16.30, w zasadzie już 31 prawie. Zaczynamy, bo trzeba wam zaproponować kilka rzeczy związanych z kulturą, która jest na wyciągnięcie ręki. I tak na przykład antykwariat Bukinista na wyciągnięcie ręki, bo przy ulicy Mickiewicza 33 i tam dzisiaj pokaz czechosłowackich parodii filmowych. Tak, czechosłowackich, nie czeskich, bo to jeszcze z czasów, kiedy Czechosłowacja była. Dziewczyna na miotle, taki tytuł tego spotkania. W Polsce Wacław Worliczek i Miloš Macourek najbardziej zasłynęli z serialu Arabella, emitowanego na przełomie lat 70. i 80., który przedstawiał losy tytułowej księżniczki Arabeli i jej przyjaciół wraz z przedostaniem się z baśniowej krainy do świata ludzi. Warto jednak pamiętać, że nie była to ich pierwsza udana próba opowiedzenia tego rodzaju historii. Scenariusz Dziewczyny na miotle okazał się na tyle uniwersalny w swoim poczuciu humoru, że studio filmowe Barrandov zatwierdziło produkcję filmu zaledwie dzień po jego złożeniu, co stanowiło ówczesny rekord. Nakręcona w 1971 roku parodia baśni filmowej, luźno nawiązująca do opowiadania Herminy Frankowej, przedstawia losy nastoletniej uczennicy szkoły magii, Saksany, chcąc uniknąć 300 lat siedzenia w kozie za ociąganie się w nauce, podstępem przenosi się ona do świata ludzi. Niestety jednak może w nim przebywać jedynie 44 godziny, taka cezura czasowa, o ile nie wypije wywaru z babiego ucha. Dogaduje się więc z szajką szkolnych łobuzów, że ci załatwią jej ucho, jeśli tylko pozamienia nauczycieli w króliki przed radą pedagogiczną. Jak można się domyślić, z umowy się nie wywiązują, a nauczyciele o mały włos nie trafiają pod tasak za sprawą sąsiadki wykradającej króliki przez płot. Na domiar złego, w pogoń za Saksaną, rusza woźny, któremu zlecono sprowadzenie jej z powrotem do krainy czarów, a czasu robi się coraz mniej. Ciekawie zapowiada się ten film, możecie go dzisiaj zobaczyć. Pokaz czechosłowackich parodii filmowych, dzisiaj Dziewczyna na miotle o godzinie 19 w antykwariacie Bukinista przy ulicy Mickiewicza 33. Estrada w centrum, bloki, kino plenerowe.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
2: Estrada w centrum, bloki, kino plenerowe to propozycja Placu Wolności dzisiaj o godzinie 20. Tam to wydarzenie, które jest częścią cyklu bezpłatnych wydarzeń kulturalnych Estrada w centrum. Dzisiaj film, który portretuje polskie blokowiska. Przestrzeń, która ukształtowała życie milionów mieszkańców, osiedla z wielkiej płyty, stają się tu powieścią o pamięci, przemianach i codzienności zapisanej w betonowym krajobrazie. O tym dzisiaj Estrada w centrum, bloki, kino plenerowe o godzinie 20 na Placu Wolności. No i jeszcze jedno zaproszenie. Dzisiaj wieczorem nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu wystąpi Dawid Kwiatkowski. O 20:00 początek tego koncertu. Koncert, który wieńczy cykl Na falach oraz oficjalnie otwiera Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Dzisiaj na Polanie Harcerza o godzinie 20:00 Dawid Kwiatkowski. To był serwis kulturalny.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Są takie utwory, które mają swoją markę i są takie zespoły, które mają swoją markę. I to jest zarówno taki zespół, jak i taki utwór. Zespół ABBA, którego przedstawiać nie trzeba, i utwór Gimme Gimme.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Tego, o czym teraz zaśpiewa Gabriel Fleszar, na pewno dzisiaj nie będzie w pogodzie. Zaśpiewa o deszczu.

0: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W najbliższy weekend odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna zaprasza na odpust. Posłowie chcą podwyżki mandatów za złe parkowanie. Porty i podziemia znów otworzą się dla poznaniaków. W najbliższy weekend po raz 14 odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Będzie można zwiedzić m.in. forty 2, 4, a i 5, a także przeciwatomowy schron dla władz miasta, schron zimnowojenny przy ulicy Kasprzaka czy rezerwat archeologiczny Genius Loci. Zaplanowano także cieszące się dużym zainteresowaniem spacery. Jak zapewnia prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak, nie będą one dotyczyć wyłącznie obiektów fortecznych.
3: O których zapominamy, że twierdza nie istniała bez całego zaplecza. Z jednej strony są to zespoły magazynowe, koszarowe, ale również na przykład cmentarze garnizonowe. Rzeczy związane z tym. Będzie można iść śladami walk, na przykład zdobywania Dębca czy zdobywania Miłostowa.
2: Szczegółowy program Dni Twierdzy oraz godziny dodatkowych atrakcji są dostępne na stronie internetowej. Do wielu obiektów będzie można dotrzeć specjalną forteczną linią autobusową numer 101, która rozpoczyna trasę na przystanku Poznań Główny.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna trwa odpust. W tym roku jest on wyjątkowo uroczysty ze względu na szczególną okazję, mówi ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
4: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek, 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami, także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
2: Odpust potrwa do poniedziałku 31 sierpnia. Tego dnia podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8:10 parafianie będą się modlić za zmarłych.
1: Informacje z Poznania.
2: Niedziela 30 sierpnia jest niedzielą handlową. Dlatego, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, autobusy linii numer 180 będą dojeżdżać do Centrum Handlowego przy ulicy Sycowskiej, a autobusy linii numer 193 będą obsługiwać przystanki przy Centrum Handlowym na Marcelinie. Na liniach podmiejskich komunikacja odbywać się będzie według świątecznego rozkładu jazdy, ale autobusami linii numer 611, 703 i 707 będzie można dojechać do przystanku Sycowskiej Centrum Handlowe. Natomiast autobusami linii numer 811, 812 i 813 do przystanku Swadzim-Oszon.
1: Informacje z kraju.
2: To nie jest kara, która może odstraszać patokierowców. Tak o mandatach za złe parkowanie mówią aktywiści i parlamentarzyści. Apelują oni do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiany w tej sprawie. Podstawowa stawka w taryfikatorze nie zmieniła się od 2003 roku, co prowadzi do drogowych absurdów. Podstawowe opłaty za brak biletu w miejskich strefach płatnego parkowania sięgające na przykład w Warszawie 300 zł, a we Wrocławiu ponad 460 zł są wielokrotnie wyższe, przez co wielu kierowcom bardziej opłaca się zaryzykować mandat za postój w niedozwolonym miejscu. Obecna stawka 100 zł dawno straciła jakąkolwiek funkcję odstraszającą, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz, która skierowała w tej sprawie interpelację do MSWiA.
5: Mamy obecnie dużo większe zarobki i to 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, czyli 4800 zł brutto, no to jest 2% wynagrodzenia, więc tak naprawdę to 100 zł za nielegalne parkowanie straciło swoją jakąkolwiek moc odstraszającą.
2: Posłanka proponuje podniesienie stawek do przedziału od 500 do 1000 zł. Resort Spraw Wewnętrznych zapowiedział przeprowadzenie szczegółowych analiz i rozważenie zmian w taryfikatorze.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Jutro na termometrach maksymalnie 23 stopnie w Poznaniu. W czwartek 25 stopni w Poznaniu w najcieplejszym momencie dnia. A w piątek A w piątek 27 stopni. Takiej temperatury należy się spodziewać. Jak mi ktoś powie, że jesień blisko, to tak w temperaturze tego nie widać za bardzo, muszę powiedzieć. No a jeśli chodzi o noc, dzisiaj chłodno i sucho będzie w nocy, bo w nocy, moi drodzy, temperatura odczuwalna zaledwie 9 stopni Celsjusza. A więc spore orzeźwienie, ale warunki biometeo w nocy będą korzystne. Jutro będą obojętne, no a w czwartek będą te trzecie, czyli niekorzystne. Także dla każdego coś miłego, ale myślę, że jeśli jesteście blisko Radia Emaus, to co tam niekorzystny biometr kompletnie wam nie szkodzi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.
0: Gdy tak mówiłaś o tych opłatach za parkowanie, że to powinny wzrosnąć, znaczy w informacjach Radia Emaus była taka informacja, to sobie pomyślałem, zaparkowałaś dzisiaj dobrze przy rozgłośni?
2: W sensie parkuje za mnie kierowca MPK. Myślę, no, że on to umie robić dobrze. Zazwyczaj ma do tego wydzielony fragment terenu, nazywa się przystanek.
0: Albo zatoczka.
2: Albo zatoczka,
0: albo zatoczka,
2: tak.
0: Tak. To tak to u nas robią kierowcy MPK, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My dzisiaj się już żegnamy, prawda? Czy jeszcze coś chciałabyś powiedzieć?
2: Nie, ja już bym nic nie chciała powiedzieć. Myślę, że na to przyjdzie pora jutro.
0: Czyli żegnamy się. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Będziemy tutaj jutro, jeśli wszystko pójdzie dobrze, o godzinie 12:00 przywitamy się z wami. A tymczasem Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My udajemy się na spoczynek. Za chwilę pojawi się Maciej Gładysz i to będzie audycja Dookoła Świata. A później jeszcze sporo muzyki i sporo dobrych audycji na naszej antenie, więc bądźcie blisko.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy zwiedzanie Neapolu. W poprzedniej audycji odwiedziliśmy m.in. Piazza del Plebiscito, Galerię Umberta I, Castel Nuovo czy Katedrę w Neapolu. A co jeszcze w tym mieście warto zobaczyć? Stare przysłowie mówi: zobaczyć Neapol i umrzeć. Co takiego skrywa to miasto, że koniecznie trzeba je zobaczyć i czy faktycznie przysłowie odnosi się do atrakcji tego miasta? Okazuje się, że niekoniecznie. Związane jest ono raczej z niechlubną historią miasta. Neapol od samego początku był miastem portowym, do którego przybywali marynarze z różnych zakątków świata. A jak to marynarze po długiej podróży i zejściu na ląd chcieli się nieco zabawić, także w towarzystwie kobiet, dlatego w Neapolu nie brakowało domów publicznych. A że z higieną w dawnych czasach nie było najlepiej, no to często przygoda taka kończyła się różnego rodzaju chorobami, a także śmiercią marynarzy, no i stąd właśnie wzięło się powiedzenie: zobaczyć Neapol i umrzeć. Nie oznacza to oczywiście, że Neapol trzeba omijać wielkim łukiem, wręcz przeciwnie, jest to miasto naprawdę warte zobaczenia. W całym Neapolu znajduje się ponad 400 kościołów i nie sposób powiedzieć o wszystkich, ale warto zajrzeć m.in. do świątyni Gesù Nuovo, zwanej Trinita Maggiore. Wyjątkowo oryginalnie prezentuje się fasada zbudowana z magmy. Warto odwiedzić również kościół i klasztor San Domenico Maggiore. Swego czasu był to jeden z najważniejszych ośrodków religijnych w południowych Włoszech. Można tutaj zwiedzić komnatę świętego Tomasza z Akwinu, w której przechowywane są m.in. odręczne notatki świętego, relikwierz czy oryginalna bula papieska przyznająca świętemu Tomaszowi tytuł doktora kościoła. Największą świątynią Neapolu jest natomiast Bazylika Świętej Klary, do której przylega Monastero di Santa Chiara, czyli klasztor Świętej Klary. Kompleks

W późniejszych latach mieszkańcy, głównie bogate rodziny, rywalizowały o to, w którym domu stanie najukazalsza konstrukcja. Dziś szopka to obowiązkowy i najważniejszy element świątecznego wystroju, który pojawić musi się w każdym domu. Szopki bywają bardzo różne, od małych po wręcz gigantyczne konstrukcje. Motywy i scenografie również bywają różne. W środku oprócz świętej rodziny ustawiane są figurki przedstawiające artystów, polityków, sportowców czy celebrytów. Niemal zawsze pojawia się też charakterystyczna biała postać z czarną maską, czyli pulcinella, po polsku zwana Poliszynel. Jest to jeden z symboli tego regionu. Mówi się, że symbolizuje on uczucia mieszkańców Neapolu, które żywią do swojego miasta. Delikatnie mówiąc, są to uczucia mieszane. Pulcinella można spotkać na każdym kroku, także w formie magnesików czy pamiątek z Neapolu, ale jeśli będziemy spacerować po uliczkach Spacca Napoli, z całą pewnością trafimy też na rzeźbę po piersie Pulcinelli, przy której obowiązkowo trzeba sobie zrobić fotografię, oczywiście trzymając Pulcinelle za nos. Innym symbolem Neapolu jest Cornetto Rosso Porta Fortuna. To czerwony rożek, wyglądający troszeczkę jak papryczka peperoncino. Spotkać go można dosłownie wszędzie, na ulicy, nad wejściem do mieszkania, w domu, czy nawet jako element biżuterii. To swego rodzaju bardzo popularny w południowych Włoszech talizman, przynoszący szczęście i chroniący przed pechem. Kiedyś wytwarzany był głównie z korala, no a teraz raczej wytwarza się go z plastiku. Jedno jest pewne, Cornetto Porta Fortuna można kupić w Neapolu dosłownie wszędzie, na każdym kroku, jako breloczek, element biżuterii czy jako magnesik. Jest to świetna i idealna pamiątka z tego miasta. A jeśli ktoś ma już dość ulicznego gwaru, może zejść do podziemi i to dosłownie. Pod Neapolem rozciąga się bowiem drugie miasto zwane Napoli Sotteranera. Podczas wycieczki z przewodnikiem, mówią oni niestety tylko w języku włoskim lub angielskim, można zobaczyć pomieszczenia wykonane przez Greków, w których od czasów rzymskich przechowywano wodę. Można przespacerować się akweduktem, czy zobaczyć cysterny wypełnione właśnie wodą. Można też zajrzeć do podziemi jednego z budynków mieszkalnych, który powstał na bazie rzymskiego teatru. Rzymskie podziemia z I lub II wieku naszej ery można zwiedzać też pod muzeum w dawnym klasztorze San Lorenzo Maggiore. Natomiast w dzielnicy Rione Sanita znajdziemy cmentarz Fontanelle. Różni się on jednak od zwykłych cmentarzy, ponieważ został wykuty w skale. W sumie znajduje się tu około 40 tysięcy szczątków osób, głównie ofiar wielkiej zarazy z 1656 roku i cholery z 1836 roku. Z miejscem tym związany jest też pewien rytuał anime pecentelle. Otóż mieszkańcy Neapolu opiekowali się cmentarnymi czaszkami i troszczyli się o nie tak, jakby należały do ich rodzin. Modlono się w ich intencji o ulgę w cierpieniu. W zamian dusza należąca do danej czaszki miała pojawić się członkom rodziny we śnie i wyświadczyć im jakąś przysługę. Jeśli się spisała, to była później umieszczana, oczywiście ta czaszka, w specjalnych ołtarzykach opatrzonych napisem Per grazie ricevuta, czyli za otrzymaną łaskę. Niedaleko cmentarza znajdują się również katakumby San Gennaro oraz San Gaudioso. Ich początki sięgają II wieku. Warto też odwiedzić Muzeum Archeologiczne w Neapolu, w którym znajdują się cenne artefakty z Pompejów i Herkulanum. Na koniec można wspiąć się na tutejsze wzgórza, aby móc podziwiać niezwykłą panoramę miasta położonego nad zatoką i u stóp Wezuwiusza, ale też po to, by odwiedzić Castel San Elmo czy klasztor Kartuzów San Martino. Nie trzeba się nawet wspinać, bo można wybrać funikulare, czyli jedną z czterech kolejek linowo-szynowych. Warto też przejechać się tutejszym metrem, bowiem kilka stacji linii numer 1 tworzy projekt pod nazwą Stacje Sztuki. Neapol można też zwiedzać szlakiem tutejszych kapliczek i murali, a także szlakiem Diego Maradony. Postać tą spotkamy niemal na każdym kroku i na każdym kroku spotkamy się też z wielką miłością i szacunkiem Neapolitańczyków do tego piłkarza. No i obowiązkowo trzeba znaleźć czas, by skosztować tutejszej pizzy, ale też i innych przysmaków kuchni neapolitańskiej, bo bez tego wyjazd z całą pewnością nie będzie ważny.

0: tak pokrótce prezentuje się Neapol, a ja już dziś zapraszam na kolejną audycję Dookoła Świata, w której opuścimy Neapol i zwiedzimy okolice tego miasta. Zajrzymy m.in. do Herkulanum, odwiedzimy Pompeję, a także Półwysep Sorentyński. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
4: Dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Kiedy rodzi się przedsiębiorca? Czy wtedy, kiedy po raz pierwszy zakłada firmę? Kiedy wystawia pierwszą fakturę? A może znacznie wcześniej, kiedy jako dziecko po raz pierwszy wpada na pomysł, jak coś zrobić inaczej, jak coś stworzyć, sprzedać, zorganizować albo przekonać innych do swojego pomysłu. Czy przedsiębiorczość można zobaczyć u kilkuletniego dziecka? A jeśli tak, jak ją rozpoznać i jak wspierać, żeby jej nie zgasić? O tym będę dzisiaj rozmawiał z Tomaszem Jankowskim, przedsiębiorcą. Witam cię, Tomek.
5: Cześć, witam, dzień dobry.
4: Czy możesz, Tomek, powiedzieć kilka słów o sobie, w jakim obszarze działasz?
5: Ostatnio głównie automatyka przemysłowa, automatyka budynkowa. To są moje obszary biznesowe. Kiedyś pewnie z wielu z was kojarzy kawiarnię Cafe Misja. To tam też razem ze wspólnikiem działaliśmy. Teraz już tej kawiarni nie ma. No ale dzisiaj tak jest, że głównie automatyka budynkowa i przemysłowa.
4: Powiedz mi, czy człowiek rodzi się jako przedsiębiorca, czy też takim się staje?
5: Myślę, że jedno i drugie. Dlatego, że poznałem wielu przedsiębiorców, którzy doszli od zera do dużych pieniędzy, mając specyficzne umiejętności, specyficzny charakter, specyficzne podejście do życia, a dookoła ich nie było żadnych jakby wzmacniaczy tego, czym jest przedsiębiorczość, czyli jakieś doświadczenie ojca, dziadka, mamy, babci, jeśli chodzi o prowadzenie własnej firmy, czy tam wujka. No i to człowiek się moim zdaniem może urodzić z takimi predyspozycjami. Natomiast przedsiębiorcą można się stać. Uważam, że to jest w Polsce trochę szaleństwo być przedsiębiorcą. To jest miejsce dla odważnych, szalonych ludzi, którzy się nie boją przeciwności, trudności. I można się stać takim, można się stać przedsiębiorcą, tylko to oczywiście wymaga jakichś szkoleń, czy bardziej, może nie tyle szkoleń, co spotykania się z ludźmi, którzy przeszli jakąś drogę, czyli poznawania tej psychologii, poznawania tego, jak zarządzać sobą, jak zarządzać ludźmi, ale myślę, że jedną z kluczowych rzeczy, z których rzeczy rezygnować. Bo uważam, że po prostu jedna z najważniejszych rzeczy, umiejętność rezygnowania, odpuszczania tematów, które mogą być nieefektywne w działalności.
4: Też kiedyś byłeś dzieckiem. Czy pamiętasz ze swojego dzieciństwa jakieś takie motywy, które świadczyłyby o tym, że byłeś już przedsiębiorczy wtedy? Czy to się urodziło znacznie później?
5: Nie pamiętam sytuacji, żebym jako dziecko miał jakieś takie pomysły przedsiębiorcze w stylu, że na podwórku zacząłem z chłopakami coś tam, nie wiem, gry na sprzedawać czy coś. Słyszę się takie historie, tak? Czy coś tam. No może zbieranie butelek i ich sprzedanie w skupie, no to, ale to nie nazwałem tego przedsiębiorczością. Natomiast wyszło to, można powiedzieć, trochę przypadkiem na studiach. Pomyślałem sobie, że warto by było coś tam zarobić, tak? To zacząłem analizować, co mam, co umiem, co mogę zaoferować. No i tak najbardziej mi wyszło, wtedy studiowałem elektrotechnikę, że znam się trochę na elektronice. Dużo rzeczy tam gdzieś konstruowałem. Jestem też muzykiem, gram na gitarze elektrycznej. No to mi wyszło z tego połączenia, no to zacznę robić efekty do gitar. No to na Allegro patrzymy, no dużo osób sprzedających te efekty. Natomiast, no mówię, nie chce mi się za bardzo konkurować, no to zasilacze do tych efektów. No i tak wyszło i do dzisiaj oprócz tej automatyki to sprzedaję jeszcze te, produkuję i sprzedaję te zasilacze do efektów gitarowych. Ale wracając do tematu przedsiębiorczości, no to myślę, że przedsiębiorczość jest głęboko zakorzeniona w każdym człowieku i to są pewne sygnały czy pewne pomysły, które człowiek ma w swojej głowie i albo je zostawi, a to jest głupi pomysł, albo takie światełko, że myślę, że każdy ma w sobie coś takiego, że co można zrobić lepiej, albo komuś można pomóc, albo coś tam. No i potem rozwijamy to, że co można zrobić lepiej, to dla kogo, czyli określamy, jaki jest rynek, co się do kogo trafiamy i ile tego można sprzedać, czyli jaki jest wartość rynku, tak? No i tak dalej, i tak dalej. No także to potem analiza, ile można na tym zarobić, komu można na tym pomóc, czy kto będzie tego chciał. I to myślę, że to są podstawowe rzeczy przedsiębiorczość, czyli wychodzimy tego, co możemy zrobić lepiej i dla komu pomóc po prostu.
4: Każda rodzina jest wyjątkowa. Twoja, Tomek, też jest wyjątkowa. Wiem, że macie z żoną 12 dzieci. Powiedz mi, czego się możesz nauczyć od swoich dzieci?
5: Tak, jest to prawdą, że mamy 12 dzieci. Jak ktoś mi się pyta, w jakim wieku, to obecnie w każdym. W sensie, no, od 2 lat do 21 lat. Tak, czego się od nich uczę, to przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości w tym, że chcę zabawkę, chcę lizaka, chcę coś tam, nie zważając na trudności, na nie, na po prostu wszystko. Dookoła, czyli te czynniki zewnętrzne, które często mówią, że to się nie uda, to się nie da, no to dzieci tego nie mają i one po prostu, one to chcą, i one tam idą. I myślę, że no, bycie skutecznym przedsiębiorcą to jest często też odsunięcie tych często ludzi, którzy są takimi negatywnymi osobami w naszym otoczeniu, mówiąc, to się nie da, to jest, sam wiesz, o co chodzi, takie osoby negatywne w każdym jakby pomyśle, no nie? I teraz no właśnie, chodzi o to, żeby być wytrwałym po prostu.
4: Dzieci patrzą na ciebie, na tatę i z kolei czego one mogą się nauczyć od ciebie właśnie w kontekście przedsiębiorczości?
5: Tego, że dochodzenie do celów, dochodzenie do swoich jakby pomysłów. No, podam takie sytuacje, że jeżeli ktoś mi mówi, że nie da się tam w urzędzie z jakiegoś dokumentu złożyć, czy nie da się tam czegoś zrobić, no to tak samo jak ja mówiłem wcześniej w odpowiedzi, że ja się mogę uczyć od nich wytrwałości, to tak samo oni się mogą też ode mnie uczyć, żeby tą wytrwałość ubierać w konkretne zadania. Czyli jeżeli coś jest, jakieś sytuacja, w której ktoś mi mówi, że czegoś się nie da zrobić, czegoś nie można, To nie jest prawda objawiona, tylko to jest informacja przekazana przez tego człowieka. To wszystko. To on mi mówi, że się nie da zrobić, ale to niekoniecznie ja muszę odebrać, czy to się nie da zrobić, Tylko po prostu się zastanawiam, jakie są przeciwności, żeby danej sytuacji, z której wynika to, że ta osoba mówi, że nie da zrobić, tak? Mhm. No i wtedy zaczynamy rozwiązywać po kolei te przeciwności.
4: Patrząc na swoje dzieci, w jaki sposób środowisko, rodzina, szkoła kształtują w dzieciach takie postawy przedsiębiorczości?
5: Myślę, że szkoła jest zero-jedynkowa. Zdecydowanie dusi przedsiębiorczość. Tam po prostu odcinanie głów, które wystają powyżej przeciętnej. Jeżeli ktoś coś chce zrobić, to po prostu to nie może tego zrobić. To jest środowisko, które faktycznie tłamsi bardzo. No, to nie wiem, już dużo słów zostało powiedziane na temat edukacji, ale będąc ojcem mocno wielodzietnej rodziny i w zasadzie w każdym wieku, i szkoła podstawowa, studia, średnia, liceum, przedszkole, wszystko mamy teraz na tacy, to widzę, że zaraz wrócę, gdzie jednak coś wzrasta. Natomiast chciałbym ten temat troszeczkę rozwinąć. Chodzi o to, że staramy się z żoną zwracać uwagę na to, gdzie dane dziecko wzrasta. Czy tutaj w tej szkole coś z nim się dzieje, czy się rozwija, czy się nie rozwija, czy budują się jego relacje, czy buduje jego się swoje poczucie własnej wartości, czy ta przedsiębiorczość. I teraz chodzi o to, że edukacja naszych dzieci, to przeszliśmy w zasadzie w każdym rodzaju mamy jakby nauczania dzieci. Mamy edukację domową, mamy, że do szkoły państwowej niektóre dzieci chodzą, do prywatnych szkół niektóre chodzą. Co tam jest jeszcze? Do chrześcijańskiej szkoły też są. I w zasadzie zmian, jeśli chodzi o to, że staramy się nie iść tak sztampowo, że tu jest szkoła rejonowa dla tego dziecka, posyłamy tam wszystkich po kolei i przez tyle, ile tam trzeba chodzić, to tyle chodzą. Nie, po prostu czasami się zdarza, że dziecko dochodzi do danej szkoły, nie wiem, rok, pół roku i widzimy, że na przykład gaśnie, tak? Że gaśnie jego poczucie wartości. No, często, znaczy nie zawsze to jest wina systemu nauczycieli, czasami to rówieśników, tak i tak dalej, no bo chodzi mi o to, z tego jesteśmy bardzo dumni, że z żoną widzimy bardzo dzieci indywidualnie, no nie? I że nie, na przykład dwójka dzieci w danym okresie widzieliśmy, że bardzo, tu akurat bardziej żona to widziała, że oni akurat bardziej potrzebują częstego bycia z mamą, przytulenia się i tak dalej. Akurat ta dwójka na tym etapie życia, no to daliśmy ich na edukację domową, żeby miały więcej mamy, więcej relacji. I albo na przykład jedno z dzieci z edukacji domowej, już widzimy, że bardzo potrzebuje relacji, dużej grupy, poznawania, zawsze do placu zabaw, gdzieś tam to już ma przyjaciół. No i teraz do szkoły państwowej będziemy dawać. A jeśli chodzi, wracając do tej mojej przydługiej wypowiedzi, gdzie dziecko może wzrastać, no to wzrost przedsiębiorczości uważam, że jeżeli gdzieś ma nastąpić, to w rodzinie. To są takie miejsca, gdzie faktycznie dziecko może się czegoś nauczyć, jak rozwiązywać problemy i jak przede wszystkim dochodzi do swojego celu, do swojego pomysłu, do swojego projektu czy coś. To są miejsca, gdzie może i powinno mieć wsparcie, powinno mieć takie właśnie, no nie poddawaj się, dasz radę, albo jak nie dasz rady, w sensie nie masz pomysłu, jak to rozwiązać, bo dasz radę, no to dawaj, rozmawiamy, jakie jest rozwiązanie.
4: Tomek, patrzę tak tutaj kątem oka na zegar, niestety czas tej audycji już powoli dobiega końca. Czy mógłbyś zostawić coś naszym słuchaczom, szczególnie rodzicom, którzy mają małe dzieci lub nieco starsze, taką właśnie wskazówkę, jedną czy dwie, na co zwrócić uwagę, żeby właśnie tą przedsiębiorczość rozbudzać?
5: Ja myślę, że kwestia pieniędzy też jest dla dzieci tutaj wychowawczo istotna, żeby dzieciom nie ukrywać tego, co jest gdzieś, czy może są trudności, są gdzieś plany, żeby dzieci po prostu widziały, co się dzieje, ale też uważam, że dawanie dzieciom kieszonkowego regularnie po prostu za nic, uważam, że jest błędem. U nas w rodzinie mamy coś takiego, jak dzieci potrzebują jakieś pieniądze, no to są jakieś prace drobne, które mogą wykonać starsze, no to mogą się zaopiekować młodszymi, tam ich uśpić, tam wynieść śmieci, coś posprzątać, no i po prostu zarabiają, tak? Po prostu wiedzą, że muszą się coś tam zrobić. Czasami się śmieję, że jak im się nie chce, żona też nie ma siły i że zmęczona po całym dniu z tym hałasem, dziećmi i tak dalej, jakiś syf i po prostu dzieci też nie chcą, no to wiadomo, czasami jest tak, że żona mówi, słuchajcie dzieci, albo sprzątniecie to za kasę, albo tata przyjdzie, się wkurzy i za darmo wszystko zrobicie, nie? I czasami tak jest, szkodzę, że żona jest padnięta, widzę, że syf dzieci i nic nie ten, no to po prostu wszyscy sprzątać, nie? I za darmo, nie? No to
4: jasne.
5: Też tak. Tak się dzieje czasami.
4: Konsekwencje muszą być. Uczymy tak. Po prostu tego, że postępowanie ma swoje konsekwencje.
5: Tak jest.
4: Bardzo, Tomek, dziękuję ci za rozmowę. Mam jeszcze takie wyjątkowe zaproszenie muzyczne. 9 października tego roku odbędzie się konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Jest to tutaj w Wielkopolsce największa konferencja tego typu dla wierzących przedsiębiorców. Wspomniałeś tutaj, Tomek, o tym, że grasz na gitarze, ale tej gitary dzisiaj w studio nie masz. W związku z tym będziemy musieli się posiłkować i tutaj po prostu zaprezentować tą muzyczną wizytówkę, którą mamy przygotowaną i do której wysłuchania zapraszam. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam za 2 tygodnie o godzinie nie 17:30, jak to było do tej pory, a na godzinę 18:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających danie.
3: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła Powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
2: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Filip Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
3: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
2: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
3: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
2: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
4: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
2: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
3: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 20. Z powodu cienia, jakie okoliczne góry rzucały po zachodzie słońca na gaj palmowy, nie było tam owego przyjemnego dla strudzonego podróżnika zmroku, który stanowi przejście między dniem a nocą. Wobec szybko zapadającej nocy wnieśli słudzy do namiotu 4 mosiężne świeczniki i postawili je na rogach stołu. Każdy świecznik miał 4 ramiona, każde zaś ramię dźwigało srebrną lampę z oliwą. Przy tym jasnym oświetleniu prowadzono dalej rozmowę na rzeczem syryjskim, jakiego w tej części świata powszechnie używano. Egipcjanin opowiadał dzieje owego spotkania na pustyni i zgodził się z szejkiem, iż w grudniu minęło 27 lat od owej chwili, kiedy wraz z towarzyszami, uciekając przed Herodem, stanął u jego namiotu, prosząc o schronienie. Ben-Hur słuchał jak człowiek, który spodziewa się objawienia rzeczy mającej znaczenie dla całego świata, a szczególnie dla jego narodu. W umyśle jego, jak to wnet zobaczymy, powstawał zamiar mogący zmienić kierunek jego życia, może nawet zmienić je całkiem. W miarę jak Baltazar opowiadał, potęgowało się wrażenie, jakie odczuwał. Przy końcu nie miał już cienia wątpliwości. Pragnął jednak dowiedzieć się więcej o następstwach owego zdarzenia. To, co mówił Baltazar, nie było nowością dla szejka Ilderima, bo słyszał to od 3 mędrców wśród okoliczności niedopuszczających wątpliwości i sam naraził się na niebezpieczeństwo, gdyż pomaganie uciekającym przed gniewem pierwszego Heroda było bardzo niebezpieczną rzeczą. Teraz jeden z owych 3 podróżnych siedział przy jego stole jako pożądany gość i umiłowany przyjaciel. Szejk Ilderim wierzył więc święcie opowiadaniu, chociaż główny jego przedmiot nie obchodził go tak silnie i żywo jak Ben-Hura. I nic dziwnego, był Arabem, więc nie zajmowały go tak gorąco następstwa tego zdarzenia. Inaczej Ben-Hur, który był Izraelitą, od lat najmłodszych słyszał o Mesjaszu, w szkole uczono go o wszystkim, cokolwiek wiedziano o tym, który miał być chwałą wybranego ludu. Prorocy od pierwszego do ostatniego przepowiadali go w świątyni, w szkołach, publicznie i prywatnie. Nauczyciele głosili narodowi zbliżający się czas jego przyjścia. Toteż wszystkie dzieci Abrahama, gdziekolwiek je losy rzuciły, nawet na krańcach świata, oczekiwały Mesjasza, a ożywieni wiarą w jego przyjście sposobili się na nadzwyczajne wypadki. Trzeba tu wspomnieć, że między Żydami krążyło mnóstwo najrozmaitszych podań o Mesjaszu. Powstawały oto sprzeczki, dysputy, a wszystkie tyczyły się głównie jednego punktu – kiedy on przyjdzie. Ten wybrany lud nie wątpił, że Mesjasz przyjdzie i będzie królem żydowskim, królem politycznym jak Cezar. Z pomocą narodu zdobędzie mieczem świat, a potem rządzić nim będzie w imię Boga. Tak, aby im było dobrze, bez względu na ucisk innych. Na tej wierze i nadziei oparli się faryzeusze i separatyści. Ci ostatni byli stronnictwem czysto politycznym i budowali gmach jak najfantastyczniejszych nadziei. Bóg sam, takim oddawali się bałwochwalczym marzeniom, jako ich rządca stanie się ich sługą. Ben-Hura dwie okoliczności zachowały od podobnie zuchwałych uroszczeń. Najpierw ojciec jego należał do saduceuszów, których w owych czasach uważano za wolnomyślnych, mających odrębne przekonania, szczególnie błędne w pojęciu nieśmiertelności duszy. Za to trzymali się litery prawa mojżeszowego bardzo wiernie, gardząc wszelkimi późniejszymi dodatkami rabinów. Byli oni niezaprzeczenie sektą, a ich religia była raczej filozofią niż wiarą. Nie wyrzekali się przyjemności życia, a nawet przyjmowali niektóre zapatrywania ogólnoludzkie, szukając związków z innymi narodami. W polityce stanowili czynną i gorliwą opozycję przeciw separatystom. Powtóre 5 lat pobytu w Rzymie nie minęło bez wpływu na młodzieńca. Miasto to było wówczas punktem, gdzie się schodziły wszelkie narodowości, a zarazem stolicą wszelkiego rozkosznego życia. Na rzymskim forum gromadziły się bez ustanku tłumy ludu. Chociaż nie mógł tłumów tych porównać ze zgromadzającym się około Wielkiej Nocy w Jerozolimie ludem izraelskim, to jednakże patrząc na owe 350 tysięcy liczące tłumy w cyrku Maximusa, musiał sobie zadawać pytanie, czy ten lud, przybyły ze wszystkich zakątków świata, nie jest godzien boskiego zmiłowania. Ale, jak wielu innych, Tagi Ben-Hur wierzył tylko w wyzwolenie polityczne, a nie duchowe. W Aleksandrii, Atenach i Jerozolimie modlono się nie o Mesjasza, którego by wszystkie wieki jako Boga chwaliły, ale o władcę, który by rządził silną dłonią. Wszystkie przez Rzym podbite państwa albo zazdroszczące mu potęgi oczekiwały jego upadku, po którym wszystko miało się przeistoczyć na korzyść uciemiężonych. Ben-Hur podzielał przekonania nieprzyjaciół Rzymu, tym bardziej, że 5 lat przebyte w stolicy dały mu sposobność przypatrzenia się niedoli ujarzmionego świata. Ponieważ zaś wierzył, że rany ludzkości są ściśle polityczne i mogą być tylko mieczem uleczone, pragnął dojść do znaczenia w wojsku, żeby móc wziąć na siebie część tego zadania. Był wyćwiczonym żołnierzem, ale nie tu kończy się zadanie wojownika. Kto chce w wojnie zdobyć sławę, musi umieć więcej niż zastawiać się tarczą lub godzić mieczem. Na polach walki najtrudniejszym i najszczytniejszym jest zadanie wodza. Wódz to wojownik, którego bronią jest całe wojsko. To pojęcie wskazało mu cel życia tym piękniejszy, że go wzmacniała myśl zemsty, łatwiejszej podczas wojny niż w czasie pokoju. Sądzimy, że po tym objaśnieniu łatwiej zrozumiemy uczucia Ben-Hura, słuchającego opowiadania Baltazara, które dotykało dwóch najczulszych strun jego duszy. Serce jego biło coraz szybciej. Nie wątpił już ani chwili, że opowiadanie jest prawdziwe i że dziecię jest obiecanym Mesjaszem. Mając to przekonanie, nie mógł nie postawić sobie dwóch pytań. Najpierw, dlaczego Izrael nic nie wie o tym objawieniu? Powtóre, dlaczego on sam nic o tym nie wiedział? Chcąc sobie wytłumaczyć te wątpliwości, postanowił wypytać Baltazara. Rzekł tedy, gdzie się obecnie znajduje dziecię? A po chwili dodał, jaka będzie jego misja? Czemuż nie umiem ci odpowiedzieć na te pytania? Rzekł Baltazar swoim prostym, poważnym sposobem. Gdybym wiedział, gdzie on jest, zaiste poszedłbym tam, choćby mnie morze i góry od niego oddzielały. Czy usiłowałeś odnaleźć go? Spytał Ben-Hur. Pierwszym moim staraniem po opuszczeniu schronienia na pustyni, odparł Egipcjanin, patrząc z wdzięcznością na Ilderima, było dowiedzenie się, co się stało z dziecięciem. Już był minął rok, to prawda, ale nie śmiałem sam udać się do Judei, gdyż Herod żądny krwi wciąż jeszcze panował. Wróciwszy do Egiptu, znalazłem kilku przyjaciół, a ci uwierzyli w cuda, które im opowiadałem i radowali się wraz ze mną z przyjścia na świat Odkupiciela. Ci słuchali mnie zawsze z równym zapałem, a nawet kilku z nich poszło szukać dziecięcia do Betlejem. Odnaleźli gospodę i jaskinię, ale na próżno szukali owego stróża i zarządcy gospody, który strzegł bramy w noc narodzenia, w ową noc, w którą nas gwiazda do stajenki przywiodła. Słyszeli, że król Herod wezwał go do siebie i już go odtąd nie widziało ludzkie oko. Musieli przecież odnaleźć jakich innych świadków. Tak, znaleźli krwawe dowody, bo całą wieś w żałobie i smutku. Matki płaczące nad swymi niemowlętami. Trzeba ci wiedzieć, że Herod dowiedziawszy się o naszej ucieczce, posłał swoich siepaczy, aby wymordowali wszystkie nowonarodzone dzieci w Betlejem i w całej okolicy. Ani jedno nie uszło miecza, a moi wysłańcy wrócili przekonani, że cudowne dziecię zginęło w rzezi niemowlątek. Więc nie żyje, krzyknął Ben-Hur przerażony. Nie żyje, mówisz? Nie, mój synu, nie powiedziałem tego. Mówili to moi wysłańcy, ale nie uwierzyłem wówczas i nie wierzę dzisiaj. Otrzymałeś więc później lepsze wiadomości? Nie, rzekł Baltazar, schylając głowę. Duch towarzyszył nam i zawiódł nas tylko do dziecięcia. Gdyśmy wyszli z jaskini, oddawszy cześć i dary dziecięciu, najpierw zwróciliśmy wzrok ku niebu, szukając gwiazdy, ale na próżno nie było jej. Zrozumieliśmy, że odtąd zostawieni jesteśmy sami sobie, bo ostatnim natchnieniem Bożym, jakie pamiętam, było to, które zaprowadziło do szejka. Tak, rzekł szejk, nerwowo głaszcząc brodę. Powiedzieliście mi, że was przysłał duch, pamiętam to. Nie mam odtąd żadnych wiadomości. Mówił Baltazar, widząc smutek Ben-Hura. Ale, mój synu, dużo o tym myślałem, a myślałem natchniony wiarą, która jest w moim sercu tak silna, jak była w chwili, gdy usłyszałem głos ducha u wód jeziora. Jeśli zechcesz posłuchać, powiem ci, dlaczego tak ufnie wierzę w życie dziecięcia. W namiocie zapanowała uroczysta cisza, aby nic nie uronić z opowiadania. My trzej wierzymy w Boga, zaczął Baltazar, pochylając głowę. A On jest prawdą, jest Bogiem. Góry mogą się w proch rozpaść, morza wyschnąć od powiewu południowych wiatrów, ale słowa Jego trwać będą wieczyście, bo On jest prawdą. Głos, który był Jego głosem, mówił do mnie u jeziora. Bądź błogosławiony, synu Mizraima. Przyjdzie Odkupiciel. Z dwoma innymi, którzy przybędą od krańców świata, ujrzycie Zbawiciela. I stało się. Widziałem Zbawiciela. Niech będzie błogosławione imię Jego. Odkupienie zaś, które stanowiło drugą część obietnicy, dopiero przyjdzie. Czy pojmujecie teraz? Gdyby dziecię nie żyło, odkupienie by nie przyszło. Obietnica nie spełniłaby się i Bóg... Nie mogę tego powiedzieć. Usta moje nie wyrzekną bluźnierstwa. Tu w świętym oburzeniu podniósł ręce ku niebu. Dziecię przyszło na świat, aby spełnić dzieło odkupienia. Dokąd obietnica nie odwołana... Nawet śmierć nie odłączy go od jego dzieła, aż obietnica będzie wypełniona. To jest podstawą mojej wiary. A teraz słuchajcie dalej. Zbawiciel, którego widziałem, urodził się z niewiasty jako równy nam i podległy wszelkim cierpieniom, nawet śmierć. Tu jest początek. Przypatrzmyż się dziełu, które na niego czeka. Czyż nie jest to zadanie, któremu tylko mąż sprostać może, mąż mądry i silny, a nie dziecię? Aby się stać mężem, musiało dziecię dojrzeć, jak my dojrzewamy. A teraz pomyślmy tylko, jakie niebezpieczeństwa grozić mu mogły w czasie tego długiego czasu między dziecięctwem a dojrzałością. Wszelkie potęgi były mu wrogie. Herod był mu strasznym nieprzyjacielem, a czymże byłby Rzym? A Izrael, czy by go przyjął, czy nie, zawsze byłby w niebezpieczeństwie. Czy pojmujecie teraz? Czy był inny sposób ocalenia go w dziecięctwie, jak wychowanie w ukryciu? Dlatego mówię i umacniam w sobie wiarę, on żyje, ale ukrywa się, aby przybyć w właściwym czasie i spełnić obietnicę boską. Oto podstawy mej wiary, czy niesłuszne?
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony

0: Tacki Tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.
6: Dobry wieczór. Radio Emaus z Poznania. Ja nazywam się Krzysztof Fąka. I nie mogę powiedzieć, że jestem przy mikrofonie, bo choć jestem, to mnie jednak dziś nie ma. Dziś wieczorem gramy tak, jakby z taśmy rezerwowej. Co tydzień we wtorek od początku lipca spędzamy letnie wieczory na żywo razem z dobrą muzyką, ale dziś będzie mała różnica. Został uruchomiony plan B, a plan B powstał na wypadek, gdybym kiedyś nie zabrał ze sobą kluczy do studia, choć uwierzcie mi, że choć wiem, że je mam w plecaku, to sprawdzam, czy na pewno, gdy wsiadam do auta, gdy nim jadę i gdy wysiadam jeszcze trzeci raz. No ale jest ryzyko, że zapomnę plecaka. Plan B powstał także w razie wyjazdu na wakacje, złapania gumy, załamania nerwowego, bólu zęba i jeszcze różnych takich fajnych lub nie okoliczności. W każdym razie jedno jest pewne. Jeśli mnie słyszycie, to znaczy, że niebo nie spadło nam na głowę i wakacyjny rozkład jazdy wyrusza o czasie. I oczywiście

tymczasem wyciągamy zaszyfrowane nagranie ukryte na radiowym serwerze, a właściwie dwa nagrania. Jedno nazwaliśmy awaryjny rozkład jazdy godzina pierwsza, a drugie z dopiskiem godzina druga. Wpisujemy hasło niezbędne do ich odkodowania, które brzmi: tylko dobra muzyka, raz, dwa, trzy, wykrzyknik. Wykrzyknik przez duże W. A prawda jest jeszcze taka, że w chwili, w której ja mówię do mikrofonu, to te nagrania dopiero powstają. Normalnie czeka nas dziś podróż w czasie. A w podróż, czy to w czasie, czy to w czasoprzestrzeni, zabrałbym ze sobą na pewno ten kawałek.

Beth Hirsch, amerykańska wokalistka, która w 1991 roku w wieku 24 lat przeprowadziła się do Paryża, a obecnie mieszka gdzieś w Portugalii, udzieliła się wokalnie.

między innymi w tym utworze zatytułowanym All I Need francuskiej grupy R. Jej wokalne wykonanie i kompozycja utworu, ta łagodnie balladowa akustyczna gitara, perfekcyjne wejścia smyczek, a przy tym genialnie wyważone, nienachalne, choć wykorzystano tu ich aż trzy syntezatory, to wszystko jest dla mnie absolutnie wspaniałe. I może nie tylko dla mnie, bo utwór ten został wybrany jako jeden z 10 tysięcy utworów do posłuchania w książce z 2010 roku zatytułowanej 1001 piosenek, które musisz usłyszeć przed śmiercią. Tak, wiem, że między 1001 a 10 tysięcy jest spora różnica, ale można też spojrzeć tak. Obie liczby różnią się tylko zerem i jedynką. A to tyle co nic. Wskakujemy do jeziora.

ubiegłym roku na rozszerzonej cyfrowej edycji albumu Brodki i Sadza znalazł się dodatkowy bonus track, cover piosenki Bajmu, Jezioro Szczęścia, który Brodka wykonuje razem z Rozali. A najpierw była zwykła Sadza, jeszcze w 2022 roku, bardzo osobista, taka bezpośrednia, obnażająca ułomności i chyba szczera, i przy tym kontrastowo intymna płyta Brodki, z historiami o skrywanych tęsknotach, namiętnościach, przeżywanym kryzysie i własnych słabościach i szukaniu zmian. A potem wyszedł winyl Sadza Deluxe z utworami z albumu Sadza na pierwszej stronie i z tak zwanymi reworkami, czyli z zupełnie nowymi wersjami tych kompozycji autorstwa zaproponowanych.

0: Rozkład jazdy.
1: I przecież jeszcze Vito Bambino tutaj zatańczył. Ale zdecydowanie prowadziła go i czarowała, śpiewając momentami przesadnie wysoko, nasza Rosalie. Czarowała, bo to kawałek zatytułowany Czar. Ten taneczny numer otwierał trzeci album Rosalie i pomimo, że niektórzy uważali, że wejście w drugiej części tego numeru wokalu Vito Bambino wybija cały numer z klimatu, pojawiały się też takie stwierdzenia, że gdzie w ogóle wskakuje tak zwany fit, czyli udział Vita, to od razu przenosi nas on do żywca na finał któregoś tam męskiego grania. No i trochę w tym złośliwej racji myślę jest. Ale akurat tu, w tym kawałku, takie przełamanie rozkręconej energii Rosalie jakoś mi się po prostu podoba. No i jeszcze mam jeden utwór, który Vito Bambino wykonuje razem z Ewą Bem, Futurismo, i jeszcze jeden przecież, z Kaśką Sochacką, Boję się o ciebie. Ten pierwszy z Ewą Bem, bardzo pięknie subtelny, a ten drugi z Kaśką, nie mniej pięknie emocjonalny. I ani w jednym, ani w drugim żywca nie czuć. Ale my sięgamy teraz po coś jeszcze innego. Nie do picia, ale do posłuchania. Chociaż w sumie, gdyby ich wycisnąć, bo ich nazwa pochodzi od błędnej pisowni francuskiego słowa oznaczającego grapefruit. Extreme ways back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I don't. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know, we'll part the colors of my sea.

Pomplamus, duet muzyczny, mąż, żona w składzie multiinstrumentalista Jack Conti oraz piosenkarka, autorka tekstów i basistka Natalie Down. Znani są z dwóch rzeczy. Z tego, że oprócz własnych, autorskich kompozycji wykonują bardzo dużo coverów, a w tym tak zwane mashupy, czyli płynnie łączą w jeden, dwa, czasem trzy różne kawałki. Te połączenia dokonują przez wyrównanie tonacji i rytmu tych dwóch różnych kawałków. Ale Pomplamus znani są również z YouTube'a, gdzie nieustannie publikują nie tyle teledyski, co tak zwane wideosongi, nagrywane według zasady, że jeśli coś słyszysz, to w pewnym momencie też to zobaczysz. Jest to po prostu takie nagranie wykonania utworu, w którym kamera skupia się w miarę na bieżąco na pokazywaniu muzyków i instrumentów, których grę czy śpiew w tym momencie słyszymy. A ekipa muzyków, która wspiera to muzyczne małżeństwo w nagraniach, wygląda na bardzo sympatyczną i naprawdę dobrze bawiącą się załogę. Tylko Natalii zazwyczaj stara się zachować taką obojętnie neutralną twarz, ale prędzej czy później i tak się poddaje. A stąd bardzo pozytywnie się te nagrania ogląda i odbiera. A ten kawałek Extreme Ways Mobiego, który zagraliśmy, też w takiej formie wideo został udostępniony i warto go zobaczyć. Tylko że ja go dziś wam nie podlinkuję na Facebooku, bo mnie dziś przecież nie ma. Takie to trochę surrealistyczne, ale ten kawałek też taki jest, bo to jest cover Mobiego, ale z udziałem samego Mobiego. A przed nami ponownie Mobi, prawie sam.

Wokal Mobiego zamienił się tutaj w potężny chór o tym, że wszyscy jesteśmy stworzeni z gwiazd i nic nas nie zatrzyma, opowiada ten utwór, który Moby napisał w Nowym Jorku krótko po atakach z 11 września. Chciał tym tekstem wskrzesić poczucie zburzonej nadziei. Natomiast teledysk do tego numeru przedstawia muzyka w skafandrze kosmonauty, który wygląda i zachowuje się jak outsider umieszczony w różnych scenach pokazujących ekscesy typowego hollywoodzkiego stylu życia gwiazd. Teraz włączamy kawałek, który zdecydowanie wprowadza dużą dawkę nadziei do każdego, czy to letniego, czy nawet jesiennego poranka.

soul, funk, disco. To, myślę, prosty przepis na szalenie energetycznego, pozytywnego, porannego drinka z ogromną ilością naturalnych witamin. I te trzy składniki nawzajem się zarówno równoważą i uzupełniają tak, że nie jest ani zbyt nostalgicznie kołysząco, za co zazwyczaj odpowiada soul, nie jest zbyt oślepiająco, tu oczywiście chodzi o błyski disco, natomiast akurat czysty funk, jego mocno zaakcentowane basowe riffy, niekończący się zbiór sampli i luźny styl życia, no funkiem mogę się rozkoszować nawet bez dodatków, na czysto. Lovely Day w wykonaniu Jill Scott z 2011 roku to propozycja w tym samym klimacie co 33 lata starszy oryginał Billa Withersa, dodatkowo doprawiona kobiecym, pachnącym brzmieniem R&B. Natomiast perkusista i DJ z Oslo, Bart Berg, zaserwuje nam nieco mocniejsze męskie drinki. Oczywiście również bezalkoholowe i nadal w radosnej, tanecznej atmosferze, łączące neo-soulowe, płynne bity z ostrym, popowym brzmieniem i wstrząśniętym, niezmieszanym, słodko-gorzkim tekstem.

A przed momentem kolejny muzyczny koktajl i krwawa pomarańcza. Przypomnę, że dziś słyszymy się tak bardziej zdalnie, choć nie na żywo, to mam nadzieję, że zaocznie budujemy klimat odpowiedni do wakacyjnej atmosfery za oknem. Za nami idealna dawka soulu i funku od brytyjskiego muzyka Blood Orange w dość łagodnie zremiksowanej, podbitej w kierunku klubowych brzmień wersji przygotowanej przez nowojorski synthpopowy duet Holy Ghost. A my przenosimy się teraz do kraju i przed 21 zmieniamy klimat na bardziej miejski, taki przydymiony, zbudowany z kołyszących dźwięków i kojących wokali członków duetu Atlanta, Kasi Golomskiej i Kamila Durskiego, którzy zaśpiewają, że metal skończył się na Anthrax.

0: domu obcy ludzie tańczą do nowego Daft Punk. Potem palą szlugi i gadają o podcastach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.
1: Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na antrax.
0: Miałem nie przychodzić, ale mogłem cię tu zastać. One piją fresko, oni gadają o bramkach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Było nostalgicznie i melancholijnie, ale nie smutno. A do 21:00 wciskamy przynajmniej we fragmencie 15 minut projekt. Projekt tworzony z założenia przez chwilę i na chwilę przez Jana Młynarskiego i Michała Foxa Króla. A wokalnie usłyszymy tu mówiony śpiew Bogusza Bilewskiego i kosmicznie urokliwe mruczenie Kai. Album zatytułowany po prostu 15 minut projekt wydała w 2005 roku wytwórnia Kajax. I była to pierwsza płyta w katalogu tego raczkującego wówczas wydawnictwa założonego przez Kaję z myślą, żeby promować młodych polskich muzyków. O 21:00 na naszej antenie apel jasnogórski, a zaraz po nim odkodowujemy drugi plik z muzycznego serwera Radia Emaus. Plik zatytułowany Awaryjny rozkład jazdy, godzina druga. A tymczasem gramy bujający, dobry polski chillout. Zostańcie przy radioodbiornikach.

0: Wakacyjny rozkład jazdy. Reklama. Po reklamie. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.
1: Radio Emaus z Poznania. Przy mikrofonie dziś nie na żywo, lecz zaocznie z cyfrowej taśmy Krzysztof Fąka. Rozpoczynamy drugą godzinę wakacyjnego rozkładu jazdy.

Jeśli Jimmy XX, angielski producent, kompozytor i DJ, zaprasza do studia wokalistkę i gitarzystkę Romy oraz do śpiewania dialogu z Romy gitarzystę basowego Oliviera Smitha, to znaczy, że w studiu rozpoczyna pracę zespół DXX. Angels to bardzo subtelna ballada opowiadająca o idei miłości, czy też o stanie, kiedy jest się zakochanym. A tą subtelność osiągnięto przez snujące się wolno tempo, delikatny perkusyjny dotyk i jednocześnie mocno przesunięty w tło bas. I jeszcze przez rzadkie bębny i proste, wijące się linie gitarowe. No a w głównej mierze przez szeptane przez Romy emocje, uwielbienie i intymność. Przed nami fajny, wibrujący groove od szwedzkiego zespołu, którego nazwę być może wymawia się jako Dina Ugon, co po szwedzku powinno oznaczać twoje oczy.

Dina Ugon, takie granie trochę przywodzi na myśl gitarowe brzmienie grupy Crankbean, ale Tombola 94 to też taki jazzujący, funkowy numer pokolorowany smyczkami, organami, wibrofonem i funkującą gitarą. I do tego marzycielski posmak ciepłego retro wokalu w wykonaniu Anny Achnlud. To mocno eklektyczne brzmienie gdzieś po środku, pomiędzy bossanową, muzyką lounge i smooth jazzem. I przez to wydaje mi się tak urzekająca, może odrobinę ziewająca ta muzyczna opowieść. Dina Ugon zadebiutowali w 2021 roku, a w lutym bieżącego roku ukazało się już ich trzecie wydawnictwo, album zatytułowany Orion, na cześć tej gwieździstej konstelacji. Też po szwedzku. To też to zestaw bardzo dojrzałych, ciepłych, muzycznych krajobrazów i też w całości opowiadany przez wokalistkę. Po szwedzku. Ale w odróżnieniu od dwóch poprzednich pojawiają się tu mroczne, ciemne, dźwiękowe zakątki, w które my jednak w wakacje nie będziemy zaglądać. My kierujemy się w stronę neo-soulu i tropikalnego popu.

Childish Gambino w numerze Sober z 2014 roku. Który to utwór otwierał trzeci, krótki album

Za nami dwa remiksy. Najpierw kawałek napisany i zaśpiewany przez australijską piosenkarkę i autorkę tekstów Giselle Roselli dla producentów muzyki elektronicznej DJ-ów Hugo Gruzmana i Jamesa Lyla z Flight Facility. Tutaj w nieco przyhamowanej, a jednocześnie wzbogaconej o brzmienia klasycznych instrumentów klawiszowych i dętych oraz takie słodkie efekty elektroniczne wersji od Jamesa Carda, jednej z ośmiu, która znalazła się na kompilacji zawierającej różne remiksy tego numeru, i ta konkretna wersja została oznaczona bardzo jednoznacznie dopiskiem Pretty Mix. A przed momentem Tiesto, holenderski DJ i radiowiec, który zremiksował kawałek formacji Cannons, Fire For You. Tutaj z kolei Tiesto podbił beat prowadzący ten numer, dodając do pulsującej linii basowej więcej tanecznej energii. A my zbliżamy się do połowy drugiej godziny wakacyjnego rozkładu jazdy. Dziś, choć nie słyszymy się na żywo, ale na pewno gramy bardzo letnio, co potwierdzimy jeszcze jedną słoneczną propozycją od Cannons. Słoneczną, bo zatytułowaną, w przeciwieństwie od Purple Rain Prince'a, Purple Sun.

Pochodzące z Los Angeles, trio Cannons zajmuje szczególne miejsce w moim muzycznym sercu, a z tego tria uwodzi mnie przede wszystkim szalenie seksownie zamglony, czasami uwodząco oziębły, a przez to bardzo pociągający wokal Michelle Joy. A kawałek Purple Sun wprowadza takie lekkie, przewiewne, ale ogrzane przez słońce wibracje. I ten wibrujący powiew niesie powolny, perkusyjny rytm w stylu reggae, przy którym po prostu cieszymy się chwilą. I rzućmy wszystko, co złe.

0: 15 maja 2015 roku, niemalże dokładnie na 2 lata przed śmiercią Zbigniewa Wodeckiego, odbyła się premiera wydawnictwa dokumentującego jego wspólny koncert z Mitch & Mitch Orchestra, wspomaganą jeszcze przez 43-osobową Polską Orkiestrę Radiową, dyrygowaną przez Hannibala Mitcha. To koncertowe wykonanie utworu Rzuć wszystko co złe, które zagraliśmy, pochodzi właśnie z tego ostatniego albumu Zbigniewa Wodeckiego, ostatniego wydanego jeszcze za jego życia. 1976, A Space Odyssey. Z albumu ostatniego, ale też w pewnym sensie magicznego, bo będącego odświeżeniem debiutanckiego albumu artysty właśnie z 1976 roku. A kawałek ten ma naprawdę kosmiczną moc. Ma w sobie moc optymizmu, nadziei, ciepła i spokoju. I choć powstał pół wieku temu, no można mu tylko pozazdrościć takiej ponadczasowej świeżości.
1: Wakacyjny rozkład jazdy.
0: A teraz zagramy numer, który opowiada o tym, że nawet w najbardziej depresyjnym momencie można odnaleźć światełko w tunelu. Ale jest to optymizm podany w zupełnie innej formie.

to całkiem nowe dźwięki i kompozycja zatytułowana Nowy Świat. Wiosną ukazał się album Sanatorium duetu Coles, czyli Kachy Kowalczyk i Łukasza Rozmysłowskiego, a już wcześniej zapowiadały go właśnie te eteryczne, zamglone dźwięki z elektronicznym tłem i nierównym, jakby połamanym rytmem. No i z wokalem Kachy Kowalskiej, miejscami wzbogaconym o pogłos i echo. No to pop.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Taka uśmiechnięta, wpadająca w ucho energia płynie z tego numeru. Co się obecnie dzieje z wrocławską formacją o dość przewrotnej nazwie No to Pop? Nie wiem. Tworzyli, a może tworzą gdzieś po cichu nadal, muzykę alternatywną, elektroniczną i mocno elektropopową. I mają wyjątkowy talent do tworzenia lekkich, wpadających w ucho refrenów. Przed nami kolejne, wibrujące rozgrzanym powietrzem dźwięki lata. Przesuwamy się w kierunku klimatów New Disco, czyli zainspirowanych wczesnym disco z lat 70. i syntezatorową muzyką taneczną z lat 80.

L'Emperatrice i ich sonata Pacifique. Sonata z lekkim groove'em i mieszanką muzyki elektro, funku, new disco, taką pachnącą latami 70. i z takim płynącym wokalem udzielającego się tu gościnnie Isaaca de Luciona. I ta kompozycja chyba skutecznie zabiera nas na jakąś niekoniecznie bezludną, ale koniecznie rajską wyspę, właśnie gdzieś na Pacyfiku, tak marzycielsko i relaksująco. I w którymś jej momencie robi się na moment jakby niespokojnie, jakby nadchodził jakiś dziki huragan. Ale po chwili okazuje się, że to tylko niesione gitarowymi riffami, nieco rozbijające się o skalisty brzeg, dźwiękowe fale. Ostatnim muzycznym akcentem naszego dzisiejszego, jakby zdalnego spotkania będzie włoska kawa podawana we francuskiej kawiarni Café de Flora. A muzycznym baristą, który tą kawę serwuje, jest Dr. Rocket, albo Matthew Herbert, albo też Radio Boy. Każdy z nich to jedna i ta sama osoba. Zapraszam Was na kolejne, mam nadzieję, że już nieodtwarzane z cyfrowej taśmy, ale na żywo ze studia Radia Emaus, spotkanie w wakacyjnym rozkładzie jazdy. Po godzinie 22 na naszej antenie audycja Dwie Nawy. A ja już mówię do usłyszenia. Dobrej nocy, mówił Krzysztof Fąka.

0: Wakacyjny rozkład jazdy. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

lato z Radiem Emaus. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

0: W dzieciństwie nie znałam życia zakonnego. W mojej miejscowości rodzinnej i parafii nie było sióstr. Z kościołem łączyła mnie niedzielna msza święta oraz katecheza prowadzona przy parafii przez ojców kapucynów, a później przez salwatorianów. Choć nie wiedziałam wtedy, że są to księża należący do zgromadzeń zakonnych. Życie religijne w mojej rodzinie wyrażało się wspólną modlitwą przy szczególnych okazjach. Mama czasem w ciągu dnia nuciła pieśni stosowne do roku liturgicznego. Choć należała do koła różańcowego, nie było w domu tej modlitwy z dziećmi i dla mnie ona była mało znana. Czasem wieczorami tato grał na skrzypcach religijne pieśni, a my włączaliśmy się ze śpiewem. Od taty przejęłam podziw nad pięknem stworzonego świata, który nas otaczał. I nawet ciężka nieraz praca w gospodarstwie rolnym nie przesłaniała mi tego zachwytu każdym kwiatem, niebem, gwiazdami, przestrzenią, zapachem lasu w upalny dzień, czy w dżdżyste jesienne szarugi, lub skrząca się biel ośnieżonych pól. Ogarniała mnie wdzięczność dla Stwórcy tego wszystkiego. Bo tato zawsze mocno powtarzał, że świat sam nie powstał, że to jest Boże dzieło, choć na jego zebraniach próbowano wprowadzać ateizację. Mieszkaliśmy trochę na uboczu wioski i moim marzeniem było poznawać innych ludzi i świat. Nie pamiętam, skąd powstało dziecięce pragnienie, by zajmować się dziećmi, szczególnie sierotami. W wieku 12 lat otrzymałam sakrament bierzmowania i zapamiętam, że za patronkę wybrałam świętą Annę, by pomagała mi wychowywać dzieci tak, jak ona wychowała Maryję. Po szkole średniej chciałam kształcić się w kierunku pedagogicznym, ale ze względów rodzinnych podjęłam pracę w biurze. Na wiejskich zabawach poznałam chłopca, który odpowiadał moim wyobrażeniom o mężu i pobożnej rodzinie. Była nawet możliwość otrzymania mieszkania w Koszalinie. Niespodziewanie wtedy dla mnie samej ogarnęła mnie jakaś tęsknota, której nie umiałam wytłumaczyć ani sobie, ani mojemu narzeczonemu. Było mi przykro, że zawiodłam jego oczekiwania, ale zdecydowałam rozstanie, choć nie wiedziałam, co dalej mam robić. Był to trudny dla mnie czas. Kierowałam pytania do Boga o Jego wolę, ale odpowiedzi nie słyszałam. Na obrazku z wizerunkiem Matki Bożej znalazłam akt oddania się pod jej opiekę i w mojej bezradności zwróciłam się do niej. Wkrótce nadarzyła się okazja, by wyjechać do Guben w NRD na 3-letnie szkolenie kadry i dobrze płatną praktykę w fabryce włókienniczej. Zamieszkałam w hotelu z innymi kobietami i dziewczętami z Polski. Na mszę świętą w niedzielę przechodziłam przez granicę do Gubina, aż dowiedziałam się od koleżanek, że w Guben też sprawowana jest msza święta po polsku przez księdza Stanisława, który przyjeżdża z Cottbus. Ponieważ przed mszą uczył nowych pieśni i piosenek, potrzebne były teksty. Więc zgodziłyśmy się w wolnym czasie przepisywać je na maszynie dla około 300 wiernych. Ksiądz nauczył mnie też wtedy odmawiać modlitwę różańcową i śpiewać litanię loretańską oraz modlitwę Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. On pierwszy przyniósł nam radosną wiadomość o wyborze Polaka na papieża, a później zabrał na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła do Polski. Po drodze opowiadał o zgromadzeniach zakonnych z miejscowości, które mijaliśmy. Gdy po uroczystościach na Jasnej Górze zwiedzałam klasztor, trafiłam do ośrodka powołań, gdzie zobaczyłam informacje o różnych zgromadzeniach i wzięłam kilka ze sobą. Wdzięczności za życie i piękny świat chciałam być blisko Boga, ale sobie myślałam, że jeżeli w zakonie, to takim bezhabitowym, tak zwyczajnie, w dżinsach. Gdy ksiądz Stanisław odwiedził nas potem w mieszkaniu hotelowym i zobaczył foldery powołaniowe, nie mówił nic, ale zostawił kartkę z napisem: jeśli chcesz, to napisz: siostry misjonarki Chrystusa Króla Morasko. Chciałam. Napisałam, choć z drżeniem serca, że spotyka mnie coś nieogarnionego. Zakończyłam praktykę w Guben, a jesienią 1979 roku rozpoczął się dla mnie szczególnie radosny czas w moim życiu, który był odpowiedzią i pierwszym wypełnieniem mojej przedziwnej tęsknoty. Wśród 12 kandydatek zaczęłam poznawać charyzmat zgromadzenia sióstr misjonarek dla Polonii zagranicznej, poznawać i umacniać więź z Jezusem Chrystusem, Słowem Wcielonym. Miałam też okazję spotykać się z ojcem Ignacym Posadzym, chrystusowcem, założycielem naszego zgromadzenia, który uczył, jak oddać swoje życie w trosce o zbawienie rodaków rozproszonych po całym świecie. W 1985 roku, w połowie października, przełożona generalna wysłała mnie z siostrą Joanną i siostrą Bożeną do Niemiec na placówkę w Essen. Teraz mam 61 lat, a połowę tego czasu przeżyłam na placówce wśród niemieckiej Polonii w zagłębiu Rury z moimi współsiostrami, dzieląc dole i niedole emigracyjnego życia, pomagając w duszpasterskiej pracy księży chrystusowców, w modlitwie, katechezie, zakrystii, organizowaniu spotkań, grup parafialnych, odwiedzinach chorych, rodzin i innych. Czuję wielką wdzięczność Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, że obdarzył mnie hojniej, niż mogłabym prosić czy wyobrazić sobie. Rodzinę duchową mam wielką i dzieci wciąż nowe, a nawet liczne domy, jak zapewniał Jezus tych, którzy za Nim idą. I to na różnych kontynentach, tam, gdzie pracują moje współsiostry. Moim pragnieniem jest wypełniać z radością to Boże posłanieństwo. Wytrwać do końca. Dziękować za wartości przekazane przez rodzinę moją, przez parafię, ojczyznę, moje zgromadzenie i Kościół. Pragnę z moimi rodakami oddawać cześć i chwałę Bogu, zachować dobre obyczaje ojców i z pomocą Maryi, Matki Najświętszej, urzeczywistniać Królestwo Boże tam, gdzie Bóg nas posyła. Chciałabym zachęcić z całego serca wszystkich, a szczególnie młodych ludzi, by swoją przyszłość zawierzali Bogu przez Maryję tak zwyczajnie, całym sercem, rozumem i wolą, a wypełniając swoje zwyczajne życiowe zadania, cierpliwie czuwać, czekając na odpowiedź Bożą. Siostra Bronisława, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Najlepsze. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających danie.
2: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
1: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Filip Balo z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
2: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
1: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
2: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
1: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
3: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
1: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
2: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Lato z Radiem Emaus.

0: lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Lubimy mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. A jednak nie zawsze o wszystkim jesteśmy w stanie pomyśleć. Czasem czegoś nam zabraknie. Może to być coś prozaicznego, jak ulubiona herbata, albo coś znacznie poważniejszego, jak cierpliwość wobec drugiego człowieka. Jezus interweniuje, gdy pojawia się brak i gdy zostaje on zauważany oraz wypowiedziany. Cud wydarza się tam, gdzie nie mamy kontroli nad sytuacją. Pomyśl: co czuję, gdy w życiu coś mnie zaskakuje i nie idzie według mojej myśli?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Małe, bystre oczy Araba zabłysły zrozumieniem, a Ben Hur, pocieszony w swym smutku, rzekł serdecznie: nie myślę ci zaprzeczać, ale cóż dalej? Alboż to nie dosyć, mój synu. Znalazłszy powody i rozważywszy je, zrozumiałem, że jest wolą boską, aby dziecię pozostało w ukryciu. Uzbroiłem więc moją wiarę w cierpliwość i czekam. Tu podniósł oczy jaśniejące świętą wiarą i ufnością, mówiąc wpółprzytomnie: czekam, a on żyje i zachowuje swą tajemnicę. Chociaż nie pozwolono mi pójść do niego ani znać

łagodnie i odpowiedział jeszcze z odblaskiem uniesienia. Nad Nilem w moim domu, co stoi tak blisko rzeki, że płynąc wodą widzisz nie tylko dom, ale i jego odbicie w przejrzystych falach. Otóż w tym domu siedziałem przed kilku tygodniami i pogrążyłem się w głębokiej zadumie. Człowiek, mający 30 lat, mówiłem sobie, powinien mieć pole życia swego już uprawione i zasiane, bo potem idzie lato, a w nim nie ma czasu na zasiew. Dziecię nie ma jeszcze 27 lat, ale czas zasiewu już blisko. Jak widzisz, postawiłem sobie to samo pytanie, co ty, mój synu, a w odpowiedzi wybrałem się tu jako do miejsca bliskiego ziemi, danej od Boga ojcom twoim. Gdzież miałby się słuszniej ukazać, jak nie w Judei? Gdzież snadniej miałby rozpocząć swe dzieło, jak nie w świętej Jerozolimie? Któż pierwej godzień otrzymać błogosławieństwa, jakie przyniesie, jeśli nie dzieci Abrahama, Izaaka i Jakuba? Wszak oni są ukochanymi dziećmi Pana. Gdybym otrzymał rozkaz szukania Go, to poszedłbym do wsi miasteczek wzdłuż gór Judei i Galilei, tam, gdzie spadają w Dolinę Jordanu. On jest tam i stojąc w drzwiach swego domu lub na szczycie wzgórza, patrzył dziś na zachodzące słońce, myśląc, że oto jeden dzień bliżej do chwili, w której sam stanie się światłem ziemi. Milczenie, jakie zapadło po tych słowach, przerwał Ben-Hur, mówiąc: widzę, czcigodny Baltazarze, że otrzymałeś wiele łask. Widzę również, że posiadłeś mądrość. Nie jest w mojej mocy powiedzieć ci, jak wdzięczny ci jestem za to, co mi oznajmiłeś. Oczekuję wielu rzeczy i zaczerpnąłem od ciebie wiary, ale uzupełnij twe dzieło i powiedz, proszę, jakie będzie posłannictwo tego, którego oczekujesz i którego ja od dziś oczekiwać będę, jak przystoi wierzącemu synowi Judy. Mówisz, że ma być Zbawicielem. Czy będzie zarazem królem żydowskim? Synu mój, rzekł łagodnie Baltazar, posłannictwo jego jest dotąd postanowieniem, w łonie Boga spoczywającym. Wszystko, co myślę, wysnuwam z owych wyrazów, które wymówił głos, i z modlitwy, która została wysłuchana. Czy mam o nich mówić? Wszak tyś nauczycielem. Ludzie upadli przez brak wiary. Upadek ten był przyczyną mej troski, która zrobiła ze mnie kaznodzieję w Aleksandrii i w wioskach nad Nilem. Ona zapędziła mnie w samotność, gdzie mnie duch nawiedził. Cierpiałem nad nędzą ludzi, nie ludzi jednej warstwy społecznej, ale nad nędzą wszystkich. Upadek ich był tak straszny, iż czułem, że tylko Bóg może przeprowadzić dzieło odkupienia. Więc błagałem Go, aby przyszedł i abym Go mógł ujrzeć. Dobre Twoje uczynki zwyciężyły. Odkupienie zbliża się, a Ty ujrzysz Zbawiciela. Czyż nie tak mówił głos? Poszedłem, wiedziony przez gwiazdę, aż do Jerozolimy. Któż ma być odkupiony? Cały świat? W jaki sposób on przyjdzie? Wzmocnij twą wiarę, mój synu, bo powiem ci. Ludzie mniemają, że nie będzie pomyślności, póki Rzym nie zniknie ze wzgórz swoich, a jednak nie mniemam, aby tak być miało. Gdyby Rzym miał zniknąć, znaczyłoby to, że złe nie ma źródła w nieznajomości Boga, ale płynie ze złych rządów panujących. Czy mam powtarzać, że rządy ludzkie nie są nigdy rządami religijnymi? Czyś słyszał o wielu królach, którzy by byli lepsi od swych poddanych? Nie, istokroć nie. Odkupienie nie może mieć celów politycznych. Nie może usuwać jednych władców, aby drugim zgotować miejsce. Gdyby tym miała się zajmować, mądrość boska przestałaby być niedoścignioną. Mówię ci, wprawdzie jako ślepy do ślepego, ten, który przyjdzie, będzie Zbawicielem dusz. Odkupienie oznacza, że Bóg zejdzie na ziemię, a na to, aby mógł na niej zamieszkać, panować musi cnota. Na twarzy Ben-Hura widać było rozczarowanie. Pochylił głowę, a choć nie był przekonany, nie chciał się sprzeciwiać wywodom Egipcjanina. Inaczej Ilderim. Na wielkość Boga, rzekł namiętnie, sąd taki sprzeciwia się wszelkim pojęciom.
Drogi, którymi idzie się

0: świat są stałe i nie dadzą się zmienić. W każdym narodzie musi być ktoś, przy kim jest władza, inaczej zmiany byłyby niemożliwe. Baltazar odparł poważnie. Mądrość twoja, szejku, jest ze świata, a zapominasz, że odkupienie ma nas właśnie wyzwolić z więzów świata. Ujarzmić ludzkość dla siebie pragnie król. Bóg natomiast chce pozyskać dusze ludzkie. Ilderim wstrząsnął przecząco głową, a Ben-Hur podjął się odpowiedzi za obu. Ojcze, pozwól się tak nazywać. O kogo miałeś się pytać w bramie jerozolimskiej? Szejk spojrzał z wdzięcznością na młodzieńca. Miałem się pytać, odpowiedział Baltazar spokojnie, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? I widziałeś go w jaskini betlejemskiej? Widzieliśmy go. Oddaliśmy mu cześć i dary. Melchior złoto, Gaspar kadzidła, ja mirrę. Gdy mówisz o rzeczach, które się stały, ojcze, słucham cię i wierzę, rzekł Ben-Hur, ale w rzeczach, które przyjść mają, nie mogę zrozumieć, jakiego króla widzisz w dziecięciu. Nie mogę oddzielić panującego od jego władzy i obowiązków. Synu, rzekł Baltazar, zazwyczaj zastanawiamy się nad rzeczami, które przypadek do nóg nam rzucił, a przeciwnie na rzeczy trochę oddalone, zaledwo przelotne rzucamy spojrzenie. Tak i ty widzisz tylko tytuł, król żydowski. A ja ci mówię, podnieś wyżej oczy i sięgnij aż do tajemnicy poza tym tytułem, a znikną twoje powątpiewania. O tym tytule powiem jeszcze słowo. Lud izraelski miał niegdyś lepsze dni, dni, w których Bóg nazywał go swoim narodem i obcował z nim przez swe proroki. W owych czasach obiecał mu Zbawiciela, którego widziałem, i wtedy obiecał go jako króla żydowskiego, więc ukazanie się jego musi się zgadzać z obietnicą, choćby ze względu na świat. Rozumiesz teraz powód mego pytania u bramy? Sądzę, że tak, więc idę dalej. Zastanawiasz się nad godnością dziecięcia. Czy myślisz, że jest wielkim zaszczytem być następcą Heroda? Czyż pan nie mógł swemu ukochanemu zgotować lepszego losu? Czy możesz, wyobrażając sobie wszechmocnego ojca, przypuścić, aby zechciał dla swego syna pożyczać tytuł od grzesznych ludzi? Czemuż w takim razie nie kazał mi pytać u bramy o Cezara? Wierzaj mi, jeśli chcesz poznać istotę tego, o czym mówimy, to patrz wyżej, błagam cię i pytaj raczej, nad kim będzie królem ten, którego oczekujemy. W odpowiedzi na to pytanie jest klucz tajemnicy, której nikt nie zrozumie bez niego. Tu wzniósł oczy do nieba i mówił dalej. Jest królestwo na ziemi, chociaż nie jest ziemskie. Obszar jego większy niż obszar ziemi, większy niż ziemia i morze. Istnieje ono rzeczywiście, tak jak istnieją nasze serca, a my żyjemy od kolebki do grobu, nie widząc ich. Żaden człowiek nie pozna tego królestwa, a więc nie pozna swojej duszy, bo ono nie stworzone dla jego duszy. Chwała zaś tego królestwa jest tak wielka, że sobie jej wcale wyobrazić niepodobna, jest jedyna, z niczym nieporównana. To, co mówisz, ojcze, jest dla mnie zagadką, rzekł Ben-Hur. Nigdy nie słyszałem o takim królestwie. Ani ja, dodał Ilderim. I ja o nim nie mogę nic więcej powiedzieć, rzekł znów Baltazar, spuszczając oczy. Jakie jest to królestwo? Dlaczego takie jest i jak się tam dostać? Nikt się nie dowie, póki nie przyjdzie dziecię, aby objąć swą własność. Dziecię przyniesie klucz od niewidzialnej bramy, otworzy ją dla wybranych, którymi będą ci, którzy kochają, bo oni tylko będą odkupieni. Tu nastąpiło długie milczenie, a Baltazar uważał je snać za najstosowniejsze, aby zakończyć rozmowę, bo rzekł: Czcigodny szejku, jutro lub pojutrze udam się na jakiś czas do miasta, albowiem córka moja pragnie widzieć przygotowania do igrzysk. Czas wyjazdu oznajmi później, ciebie zaś, synu mój, zobaczę jeszcze, a teraz pokój wam. Szejku Ilderimie, powiedział Ben-Hur, gdy Egipcjanin opuścił namiot, dziwne zaiste rzeczy słyszałem dzisiaj. Pozwól mi iść nad jezioro, abym o tym wszystkim mógł pomyśleć. Idź, a ja przyjdę później.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.